0: wiecie, jak być nieustająco młodym, pięknym i bogatym, należy brać przykład z Robiego Williamsa i Nicole Kidman, albo też z porannych prowadzących. Nasz sekret to jest wstawanie jeszcze przed kurami, a wstajemy w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
5: No ludzie złoci, jak my gramy dla Was.
6: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
5: i 90.
7: I do dziś są kochane.
5: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
4: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja.
5: Czwarty dzień września mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
8: Nie żyje Witold Płóciennik, operator filmowy, był poszukiwany od kilku dni. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. 56-latek został znaleziony martwy w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Jego tożsamość potwierdziła rodzina. Sekcja ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ustalić, czy mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Płóciennika poszukiwano od poniedziałku. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze i wolontariusze. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
9: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
8: Nowy szkolny jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
10: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
11: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
8: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał już jutro z Włoszkami. Z kolei Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: O poranku jedziemy jeszcze sprawnie przez centrum. Na drogach dojazdowych też nie ma jeszcze wielkiej tragedii, ale na pewno zacznie pojawiać się więcej aut na Pabianickiej, Żgowskiej czy w okolicach Dąbrowskiego i Przybyszewskiego, a także na Pomorskiej, Brzezińskiej, Strykowskiej, Łagiewnickiej, Włókniarzy czy Limanowskiego.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Zdecydowanie pochmurny poranek zapowiada się dzisiaj w Łodzi i wygląda na to, że w ciągu dnia słońce raczej nie będzie miało szansy pokazać nam się na niebie. Od rana niewykluczone, że będą potrzebne też parasole, bo ma trochę padać o 7, no ale nie będą to duże opady. Później będą one mogły wrócić dopiero w nocy. Na termometrach od rana mamy 16 stopni, maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 23.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej poszukajcie sparring partnera, gdyż będziemy razem ćwiczyć taekwondo.
3: Wow, po szóstej też zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę spod lady. Koniecznie sprawdźcie, o który to nam przebój dzisiaj chodzi. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie szóstej. To kochani, piątek, piąteczek, piątunio, nie pomyliłem się?
2: Piąto longo.
3: Piąto longo, Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: nikt się nie zaczął o poranku, to po prostu kamilion. Culture Club gra w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 6. Witamy was w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Mamy 4 dzień września, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia? 28 urodziny z kolei obchodzi dzisiaj internetowy gigant, czyli firma Google. Obchodzimy również Światowy Dzień Taekwondo.
2: Ja, chodzia! To zacznijmy ten piątek z półobrotu. Jak się macie, kochani, na macie? Leżycie, wstaliście, czy znokautowani? Jeszcze pochwalcie się, kochani. Zaczynamy apel poranny. No to dzwońcie w ten piątek. 22, 4, 4 i 3, 0. Dajcie znać, że jakoś żyjecie i z półobrotu przebalicie w ten cały pracowity tydzień. Czekamy na was i gramy Kasię Kowalską. Być tak bliska.

0: pamiętacie musical Mamma Mia? Podobno aktor Pierce Brosnan najpierw dowiedział się, że zagra w tym filmie, a dopiero dużo, dużo później dowiedział się, że tam nie tylko trzeba grać, ale też trzeba będzie śpiewać. Nas nie trzeba namawiać. My, jak tylko słyszymy, że jest piątek, to od razu tararirarara o poranku 20 po 6.
1: I jesteśmy w tym tak samo dobrze jak Pierce Brosnan, kochani. To wszyscy wiedzą. Wanda i Banda i jej hi-fi. Już za kilka chwil, no bo trzeba podnieść poziom honoru we krwi. I do tego służy radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Polecamy się.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: poniedziałek byłby piosenkarzem, to bardziej jak, dajmy na to, pan Jerzy Połomski albo Robert Palmer, ci w garniturze i z ułożoną fryzurą, a piątek, no piątek byłby właśnie takim Bobem Marleyem z dreadami. Piątek, 4 września mamy w kalendarzu i pytanie, czy tylko my nie śpimy o tej wczesnej porze, o 6.31, 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć. Z tej strony Dorota. Z półobrotu zaczynam ten piąteczek, piątunio, bo zaraz po pracy jadę do taty, do Bydgoszczy. To jest 400 kilometrów. Będę potrzebowała 2 termosy kawy. Pozdrawiam wszystkich prowadzących i wszystkich, którzy was słuchają, bo warto. Warto was słuchać.
2: Wow, jesteśmy dumni, że mamy takich słuchaczy. No tak, i że możemy być równie potrzebni i skuteczni jak 2 termosy kawy.
3: Tak. Zaczęliśmy razem z wami kolejny radiowy sezon, no i naprawdę mamy nadzieję, że kto słucha Radia Złote Przeboje, ten przez cały rok czuje miłe ciepełko i się szeroko uśmiecha. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy na apel poranny nie zdążyli dzisiaj, a Sissy Catch gramy dla tych, na których kawa nie podziałała z samego rana. 2 minuty po 6:30.

0: To była piosenka o tym, że wszystko się kręci wokół pieniędzy. Donosimy my w radiu Złote Przeboje, że nieprawda, że lubimy też się bawić, świętować, no, tak. No i cieszyć takimi naprawdę dużymi przyjemnościami, takimi jak koncert, na który zapraszamy was nieustająco 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce pod Lublinem. Koncert Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, tak się nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
1: Mamy i oddamy. Żeby zdobyć bilety, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam napisz po prostu, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Coraz więcej aut o tej porze pojawia się na drogach dojazdowych. Trochę tłoczniej będzie na Łagiewnickiej, Zgierskiej, Włókniarze. Na pewno więcej aut pojawia się też na Strykowskiej, Brzezińskiej czy na Pomorskiej. Tłoczno będzie też na Rokicińskiej, przy Malowniczej zwłaszcza. No i coraz więcej aut mamy też na Konstantynowskiej.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Adriego, part-time lover, za 10 minut będzie 7, a teraz uwaga, uwaga! Zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę taką, wiecie, spod lady. To będzie przebój, który 26 lat temu dotarł do pierwszego miejsca w 25 krajach.
1: Inna ciekawostka, że w klipie do tego przeboju pojawia się Sacha Baron Cohen, ale nie jako Borat, tylko jako Ali G. A do tego jeszcze teledysk do tego singla był pierwszym wideoklipem tej artystki wydanym jako DVD.
0: No to już nie trzymamy was w niepewności. Wyciągamy przebój wow spod lady i gramy. Piosenka Music i Madonna w Radiu Złote Przeboje.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: wulkan optymistycznych dźwięków. Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek za 4 minuty 7. A teraz uwaga, będzie news dla wszystkich, którzy nie kolekcjonują pieniędzy. Dla nas między innymi.
1: Tak. Gdzie Polacy najchętniej spędzali wakacje, no i ile za nie zapłacili?
0: No właśnie.
1: Po wakacjach mamy takie podsumowanie. Posłuchajcie szczegółów w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama. 4 września mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest 7, czyli przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Prezydent świadkiem w ważnym śledztwie. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Sprawca tragicznego wypadku na A1 był pod wpływem klefedronu. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Prezydent świadkiem w ważnym postępowaniu. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 prawników, od których głowa państwa nie przyjęła ślubowania. Sprawa jest precedensowa, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt.
6: Przecież tu nie chodzi o żadną pokazówkę, o żaden spektakl. Chodzi o uzyskanie informacji. Po przesłuchaniu 40 świadków w tej sprawie i zabezpieczeniu dokumentów powstał, jak rozumiem, konieczność przesłuchania pana prezydenta.
5: Śledczy zwrócili się już do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Prezydent odpowiada: poddam się przesłuchaniu. Sprawca tragicznego wypadku na A1 koło Częstochowy trafi do aresztu na 3 miesiące. Z opinii toksykologicznej wynika, że w momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Do wypadku doszło we wtorek. 31-latek wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej drogę. Zginęło 4 pracowników, 4 innych w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowym, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
7: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
5: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc. Ma specjalną wentylację czy zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na 2 miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu, we wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy. Tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
8: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zagra z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do 3 rundy US Open. Z Nadią Podorowską z Argentyny wygrała 6-3 i 6-2 i teraz czekają mecze z Czeszką Marię Bołskową.
3: Złote przeboje w drodze.
10: Poranne godziny szczytu coraz bardziej zbliżają się do centrum. Tłoczno jest już na Pomorskiej, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, a także na Brzezińskiej, przy Strykowskiej i na Wojska Polskiego. Więcej aut będzie na pewno na Włókniarzy, Limanowskiego czy w okolicach Konstantynowskiej i Wróblewskiego. Utknąć można też na Rondzie Lotników Lwowskich.
3: Pogoda w Łodzi.
10: Dużo chmur mamy od samego rana na niebie w Łodzi i wygląda na to, że mogą pojawić się też niewielkie opady w najbliższym czasie, no ale szybko mają się zakończyć i później deszcz będzie mógł wrócić dopiero po 22. Słońca raczej na niebie nie zobaczymy, ale za to ma być całkiem ciepło. Teraz mamy prawie 17 stopni, a maksymalnie możemy spodziewać się niespełna 24. Wiatr będzie umiarkowany przez cały dzień i ciśnienie w normie.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
4: Dzień dobry! Po 7 odkryjemy, że skoro jest piątek, to budzi się w nas dusza poety, choć nie każdy rodzi się Mickiewiczem.
11: Po 7 wykonamy też skok nagłówki, czyli na najlepsze prasowe i portalowe nagłówki tego tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek, piątunio, piątolongo. Gramy na Umersji, 4 po 7.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 4 dzień września w kalendarzu, piątek, a skoro piątek, to nie wiemy jak tam u was, ale nam już głupotki w głowie, dlatego zapraszamy was do dokończenia wierszyka piątkowego. Uwaga, na górze róże, na dole piątek. Kto na początek?
2: Ja na początek. Bardzo. Na górze róże, na dole piątek. Czas odpalić weekendowy wąt.
1: No właśnie, Na górze róże, na dole piątek. Wstałem, dobre i to na początek.
3: Brawo, to teraz ja. Na górze róże, piątek, na dole. Ja już klepię schabowe na stole. A teraz wy, kto dokończy? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najkreatywniejsze podejście do tego zadania. Wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Tak więc na górze róże, piątek, na dole będzie u kogoś kawa na stole. 22, 4, 4 i 3, 0. Mamy temat.

0: Chains of Love. Kto jest w wieku waszych porannych prowadzących, pamięta, że ten przebój Fancy'ego był wykorzystywany w programie Bliżej Świata do pokazów mody. U nas o poranku panuje taka zasada, że kto wstaje pierwszy, ten chodzi modniej ubrany. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na główki. Czyli najlepsze i najgłupsze nagłówki z całego tego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne gwiazdy na piątek. Eagle Eye Cherry i Beyoncé.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.

0: Skok na główki. W Radiu Złote Przeboje.
1: Do Radia Złote Przeboje docierały tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych i internetowych. No to co? No to wraca.
2: No to wraca. Zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To na początek Super Ekspres, papierowy ze środy. Smażyła frytki, zdobywa medale dla Polski.
1: Ładnie.
4: Teraz fakt papierowy z czwartku, pierwsza strona. Szelęgowska oskarża Jabłczyńską: czynisz strasznie dużo zła.
1: Donald.pl. Kaczyński cieplutko o partii Morawieckiego. To jest zdrada najnormalniejsza w świecie. Zdrada!
3: Autokult.pl. Pobili się o miejsce w kolejce. Mężczyzna wyjął pałkę teleskopową.
2: Oj, kolejny nagłówek. Nagrał zdradę żony robotem sprzątającym. Wygrał rozwód, ale idzie do więzienia.
4: Teraz Polsat.news.pl. Sąsiedzi chwalą Polaków. Strefa śmierci na granicy.
1: Oj. O2.pl. Ksiądz wjechał w auto 25-latki i uciekł. Miał blisko 2 promile. Kuria ubolewa.
3: Za chwilę kończymy. Teraz Donald.pl. Kępno. 15-latek wziął wartego 1,5 miliona Maybacha rodziców i niestety trochę mu się rozbił.
2: Oj. No i kończymy papierowym dzisiejszym faktem. Ciekawa fucha niemieckiej polityczki. Chce spłacić kredyt nagimi fotkami.
5: No to śmiech na sali, nie?
0: Skok na nagłówki w Radiu Złote Przeboje.
1: Obiecujemy, że skok na nagłówki powróci. Znaczy wróci wtedy, kiedy się uzbiera znowu tych szokujących, śmiesznych, głupich nagłówków. A my gramy w piątkowy poranek Pointer Sisters na Dzień Dobry za 26.08.

0: Fantastic Snowball na wokalu Sal Solo, pan, którego cenimy za fenomenalny wokal oraz zazdrościmy mu tego, że nie musi rano układać fryzury na głowie, gdyż jej po prostu nie posiada. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 20 minut będzie 8.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę jedyny i prawdziwy zespół Demono z Andrzejem Krzywym na wokalu nam zaśpiewa, a wcześniej się przejedziemy naszym złotym korkowozem i sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Kilogram. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
17: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
18: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
19: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
20: i Klemens prawy
19: meldują się na breloczkach.
18: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Coraz więcej aut zaczyna pojawiać się w centrum. Tłoczno będzie na pewno przy Ogrodowej, Zachodniej, Północnej i Wschodniej na Rewolucji Jaracza i w okolicach Tuwima czy Sienkiewicza. Aut będzie też sporo i podobnie sytuacja wygląda na Wróblewskiego, Tymienieckiego czy w okolicach Skrzyżowania Marszałków. Utkniecie też na pewno na Rondzie Solidarności.
21: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: że na Dolny Piątek, żeby wygrała Świątek. To była jedna z waszych propozycji i propozycji słuchaczy sprzed chwili. No i żeby też siatkarki wygrały, będziemy kibicować.
1: No tak, tak. Ten weekend czekają nas siatkarskie emocje. Jutro nasze siatkarki grają z Włoszkami o półfinał Mistrzostw Europy.
2: No nie mogę.
1: Więcej w półfinale Mistrzostw Europy grają oczywiście. O finał grają. Więcej szczegółów powiem już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Mamo, gotujemy się.

0: bitki?
1: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
2: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Reklama.
7: 4 września i to jest piątek. Mamy punktualnie godzinę 8. Wiadomości radia Złote Przeboje przed nami. Iwona Barańska.
8: Prokuratura składa wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Alarm w Niemczech, podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej. Polskie siatkarki o krok od medalu Mistrzostw Europy. Są wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto i zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Suszka. Śledczy zarzucają im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działania na szkodę spółki, mówi prokurator Anna Adamiak.
9: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
8: Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem dziś Sejm podejmie 3 próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
8: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery zonda krypto. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech, między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy.
11: Taka adrenalinka podczas tego spotkania, poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach. Dobrze broniłyśmy, dobre miałyśmy bloki.
8: Mówiła przyjmująca Paulina Damaskę, by dostać się do wielkiego finału, nasze siatkarki będą musiały jutro w półfinale pokonać groźne Włoszki.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
13: Zdecydowanie więcej cierpliwości przyda Wam się teraz na drogach, zwłaszcza na Rondzie Solidarności, przy skrzyżowaniu Marszałków i na Rondzie Lotników Lwowskich. W samym centrum też jest już tłoczno. Postoicie przy Sienkiewicza, Nawrot, Tuwima, a także na Więckowskiego, Gdańskiej i w okolicach Struga. Tłoczno jest też przy Ogrodowej i Zachodniej.
14: Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
12: Pogoda w Łodzi.
13: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że słońca raczej nie uświadczymy, no ale też opady deszczu mają nas obejść i ewentualnie popadać będzie mogło dopiero w nocy. Na termometrach mamy około 17 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 24. Wiatr będzie nieznaczny, no a weekend zapowiada się trochę chłodniejszy, maksymalnie 20 stopni.
12: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
14: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
7: Dzień dobry, po 8:00 opowiemy Wam o tym, że Polska ma nową wyspę, może nie tropikalną, ale za to o kształcie bardzo ochoczo komentowany.
15: Tak, po 8:00 też komuś z Was wyślemy złotą kawę.
0: naszego programu w nagrodę za udział w porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, 4 minuty po godzinie 8, gramy tam szer.

0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Come on! Hey Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Jest, jest, jest! Nowa wyspa na Bałtyku, wow. Proszę Państwa. Mało tego, jej kształt rozpala wyobraźnię. Posłuchajcie sami.
1: W miejscu, w którym Wisła wpada do morza, w Mikoszewie, powstała taka piaszczysta wysepka o zagadkowym kształcie. No, komentujący zdjęcia internauci zastanawiają się, do czego jest podobna. Jedni widzą tu serce, inni przekrojone awokado, muszelkę, no a jeszcze inni mają swoje własne skojarzenia.
2: Po naszemu to jest tak, poziom Bałtyku się obnażył, znaczy obniżył i wyszło na wierzch łono natury. A teraz, będzie piękna niczym Wenus z morskiej piany, Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ten dzień też piękny, gdyż piątek, 12 po 8.

0: nudów, proszę państwa, z nudów i z brzdąkania na fortepianie takiego bezmyślnego wziął się ten słynny motyw na fortepianie, który napędził cały ten numer i wielką karierę grupy Toto. Hold the Line zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek. Piątek wziął się z potrzeby, potrzeby odpoczynku, potrzeby szaleństwa i wygłupów wszelakich. 7:19.
1: Dzień dobry, wam mówimy. Właśnie w ten wyczekiwany jakże piątkowy poranek za chwilę zespół, który raptem kilka dni temu grał na żywo w Polsce. Zespół OND wystąpi dla nas w porannym programie Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Media Expert, taniej masz.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Czyta lektor AI.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat dzisiaj mocno niepoważny z okazji piątku. Dzisiaj każdy właśnie z tej okazji mógł dokończyć wierszyk piątkowy. Na górze róże, na dole piątek. I czas na podsumowanie telefonów od niewiniątek.
2: Na górze róże, na dole piątek. Za kilka godzin znów stracą wątek.
3: Na górze róże, na dole piątek. Radio, kawa i kocyk. Idealny początek.
4: Na górze róże, piątek na dole. Znów minął tydzień. O ja pie...
5: Na górze róże, na dole piątek. O role tości trwa wielki wrzątek. Nigdy w życiu dwa. Emocji bez liku. A ja już weekend mam w swoim grafiku.
6: No i czuć w tej ostatniej fraszce klimat Kochanowskiego. Ktoś ewidentnie kocha piątek, proszę Państwa. I dlatego ostatnio w tym tygodniu złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten właśnie telefon.
7: Tak.
6: Dziękujemy pięknie, a po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.

0: Co najmniej z dwóch powodów chce nam się tańczyć. Pierwszy to taki, że gra Rick Astley Together Forever w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a drugi powód jest taki, że mamy piątkowy poranek, czyli już plany niecne weekendowe nam w głowie.
1: No jasne, a już za chwilę sprawdzimy, jak tam wygląda droga do pracy, czy szybko, czy zakorkowana, a później saksofon, pojawi się saksofon, który kojarzy nam się absolutnie z latami 90., czyli Robert Chojnacki i piosenka I Love You Do Bólu. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy. Każdego dnia podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
16: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
18: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Ciężko o tej porze jedzie się przez Wojska Polskiego. Utknąć można przy Pankiewicza, Źródłowej i Franciszkańskiej. Nie lepiej sytuacja wygląda na zachodniej. Tam też ruch jest duży i ciężko jedzie się teraz przez Struga, Zieloną czy Więckowskiego. Tłoczno jest też przy Niciarnianej, Przędzalnianej i mocno zatłoczona jest też Tymienieckiego.
19: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Jak się wyszaleć, to tylko teraz, póki trwa kalendarzowe lato, a teraz wam wyjaśnimy, o co chodzi i dlaczego.
1: No.
2: 10 lat żmudnych kanadyjskich badań wskazuje jednoznacznie, że przywiązanie do zasad moralnych zmienia się nam wraz z porami roku.
1: No proszę.
2: No i tak, konkretnie. Latem i zimą zasady mamy raczej wątłe. Moralność wraca nam wiosną i jesienią.
1: No tak, no a ponieważ ta jesień za pasem, to donosimy, że

0: Giganci Queen w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek za 4:09. Ostatnio w internecie pojawił się taki słodki mem z definicją studenta. Otóż student to taki bezrobotny, z którego rodzice są dumni. A teraz mamy coś a propos.
1: A, ładne.
2: A które studia otwierają drzwi do wysokich zarobków?
0: No, które?
2: Maturzyści mogą to teraz sprawdzić u Eli.
0: U kogo?
2: Co to takiego ta Ela? Wyjaśnię w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie, bo warto.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Jeśli chcesz dobrze spać, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne

0: 1799 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Reklama.
5: Czwarty dzień września i to jest piątek, mamy godzinę 9:00. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Więcej wojskowych myśliwców nad Polską. Resort obrony odpowiada na rosyjskie prowokacje. Fałszywe oferty i wyłudzone kody BLIK. Cyberpolicja zatrzymała 8 osób. Maturzyści, nie wiecie, jakie studia wybrać? System ELA podpowiada. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować polskie niebo. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz informuje, że nasz kraj zwiększa aktywność sił powietrznych, m.in. myśliwców F-16 i śmigłowców. To odpowiedź Polski na rosyjskie prowokacje. W ostatnich tygodniach rosyjskie samoloty wojskowe regularnie są przechwytywane przez polskie myśliwce niedaleko naszej granicy. Ostatnio, choćby wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki. Diesel prawie 8,40, benzyna 7,65. To ceny paliw na warszawskich stacjach Orlenu. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że koncern robi wszystko, by te ceny były jak najniższe, ale winduje je sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rośnie nie tylko cena surowca na giełdach, ale i ceny gotowych produktów na światowych rynkach.
7: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną niemal do zera, robi wszystko, żeby te ceny były jak najniższe. Stąd pakiet CPN. Aby go przedłużyć, potrzebne są środki w budżecie, które miały zostać pozyskane z koncernów naftowych. Poprzez decyzję prezydenta jest to niemożliwe.
6: Pod koniec lipca prezydent nie podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów ze sprzedaży paliw. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. 8 osób usłyszało zarzuty, w tym 3 osoby nieletnie. Przestępcy zakładali fikcyjne konta i publikowali fałszywe oferty sprzedaży w internecie. Klientów kierowali na podstawione strony, gdzie wyłudzali dane i kody BLIK. 3 podejrzanych zostało aresztowanych. Dorosłym grozi do 12 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
8: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
9: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
6: System można znaleźć na stronie elauczeń.nauka.gov.pl.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali Pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Dadią Podorowską z Argentyny 6-3-6-2. Jutro w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Bołskową.
10: Pogoda.
6: Popadać może dziś niemal w całym kraju. Najwięcej deszczu spadnie na północy. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 25 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. W weekend trochę więcej słońca, ale też popada.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
5: Jak mówi stare polskie przysłowie, wziął się piątek do roboty, nic nie robił do soboty. I tego wam, kochani, życzymy, a już za chwilę zaprosimy na spotkanie z Agustinem Agurolą.
12: Gdyż przed nim urodzinowy weekend, a przed nami wielka impreza w gorących rytmach, którą Agustin zorganizował. Radio Złote Przeboje poleca się przed weekendem. Mamy 4 minuty po 9:00, a teraz coś właśnie a propos Latino, Lubega.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 99 luft, balonów, neny w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dobrze się składa, bo akurat my tutaj w porannym programie dmuchamy balony i organizujemy imprezkę urodzinową. A jubilat przy telefonie, Agustin Agurola!
1: O, witajcie, ale miło, że dzwonicie!
0: 100 lat! No, nie chodzi nam! Agustinie, dziękuję, drogi i kochany! Czego ty sobie życzysz na urodziny? Może tak zapytamy, zanim przejdziemy do prezentów.
1: Ja sobie życzę przede wszystkim teraz jakiejś fajnej wycieczki, podróży po świecie, bo zeszły rok był fantastyczny, więc mam nadzieję, że ten przyszły rok poświęcę na to, żeby odwiedzać najpiękniejsze miejsce na świecie.
0: Super. No właśnie, super. Bo sęk w tym, żeby w każdym wieku chciało się chcieć człowiekowi, prawda? To jeszcze właśnie cię podpytamy, co ty byś chciał zrobić, dokonać czego? Jakieś masz plany? Może zdradzisz troszeczkę takie życiowe?
2: Podróżnik.
0: Oprócz tych podróżniczych. No,
1: nie wiem, czy wiecie, ale niedawno wziąłem ślub, więc wybieram się na tak miesiąc miodowy. Lecę z żoną teraz do Wenecji, a później do Paryża. Pierwszy plan, więc będzie pięknie, świetnie, romantycznie, świetnie. Ale w tym roku chcę jakby jak najwięcej wyjeżdżać i odpoczywać, bo uważam, że nie do końca już jest się gdzie śpieszyć, trzeba cieszyć się życiem. Taki mam plan.
0: Słusznie. No pewnie. Pośpiech to jest wskazane przy łapaniu much, tak mówią. Tak. Agustinie, dokładnie. Słuchaj, a ponieważ my jesteśmy tak na progu tego twojego urodzinowego weekendu i rozmawiamy z człowiekiem, który na tańcu zna się jak mało kto w tym kraju, no to musimy zapytać. Ty wiesz najlepiej, przy jakich kawałkach najlepiej się baluje i imprezuje? Co gra na twoich domówkach? Masz coś takiego w głowie?
1: No oczywiście, że muzyka latina, no to nie jestem tutaj jakiś odkrywczy. No i na pewno bardzo dużo baciaty, bo baciata jest teraz największym hitem, znaczy od kilku lat jest największym hitem. Super. Bo to taki bardzo prosty taniec, który się tańczy i przytula do partnerki, więc na domówkach przede wszystkim baciata.
0: Z okazji twoich urodzin masz też zaproszenie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje i o nich za kilka chwil powiemy.
2: Tak jest, a teraz będzie Bombastic Fantastic, czyli Mista Lowa Lowa, Shaggy!

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
4: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
4: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
2: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
12: Raz, dwa, trzy!

0: był duet Salt & Pepper w Radiu Złote Przeboje z propozycją, żeby pogadać o seksie. No my pozostaniemy głusi na te prośby, bo mamy do omówienia super imprezę z Agustinem Agurolą. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Tak, tak, witajcie kochani.
2: Agustinie, po sukcesie ABBA Night Dinner Show nie zatrzymujesz się, jest ciąg dalszy tego taneczno-muzycznego projektu i na co tym razem zapraszamy?
1: Tym razem na Havana Dinner Show. Opowieść o Hawanie. Opowieść o kubańskiej rewolucji, opowieść o wielkiej miłości, opowieść o moim życiu, więc jeżeli macie ochotę na taki weekend ze mną i z Kubą, nie trzeba lecieć 10 tysięcy kilometrów, tylko spędzić ten czas ze mną, to zapraszam do Manuarte w Łodzi na Dinner Show by Agustin Agurola.
0: Czyli będzie tak i romantycznie, i trochę nostalgicznie, jak słyszymy. Ale słuchaj, Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, to tak sobie my to wyobrażamy. Salsa, rumba, mambo, cha-cha, to są kubańskie tańce, o ile nam oczywiście wiadomo. To powiedz, który jest najgorętszy, który będzie rządził na tej imprezie i na parkiecie wtedy?
1: No na pewno będziemy tańczyć cha-cha-cha, na pewno będziemy tańczyć rumbę, na pewno będziemy tańczyć salsę, będziemy się kąpać w tej muzyce latynoskiej. Będzie mały, szybciutki kurs tańca, ale też bardzo fajne show tancerzy, więc będzie można popatrzeć na świetny taniec i spróbować samemu sił.
2: Już się nie możemy doczekać. Zresztą słuchacze Radia Złote Przeboje już mają, co niektórzy szczęśliwcy, już mają bilety na to wydarzenie. Zapraszamy na Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, który był dzisiaj naszym gościem w Radiu Złote Przeboje w programie porannym na żywo. Dziękujemy i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i wszystkiego dobrego urodzinowego jeszcze raz.
1: Dziękuję, powitam wszystkich na Havana Dinner Show. Czekam na was.
0: No to kochani, teraz piątkowo, imprezowo, Modern Talking.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
2: Reklama.

0: co tu okrywać? Co to owijać w bawełnę? To był nasz hymn piątkowy. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. To co? Kochamy i spadamy. Dziękujemy.
1: Wyrywamy się na wolność, tak jest. I wam też tego samego życzymy. My, poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Piotr Jachi.
3: Dzięki.
1: Tomek Torkiewicz. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
4: Jestem i też bardzo wam dziękuję. No i teraz w ten piątkowy, piękny dzień, to przedpołudnie będę wprowadzać was ja. A Eurythmics i Annie Lennox zapyta, kimże jest ta dziewczyna?

0: Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. I już za 4 minuty, za 3 dokładnie, będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, sprawdźmy prognozy pogody na ten piątek wrześniowy. Zostańmy razem.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflo.

0: Farm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Łodzi.
4: Natalia Dobrowolska. Łódzcy policjanci poszukują 16-letniej Julii Zielińskiej, która zaginęła 1 września. Nastolatka po rozpoczęciu roku szkolnego nie wróciła do domu. Ma około 167 cm wzrostu, jest szczupła, ma piwne oczy i ciemne włosy. Jeśli ktoś ma informację, gdzie może być Julka, zgłoście się na policję. Natomiast 42-latek podejrzany o kradzież biżuterii i zegarków został zatrzymany przez skierniewickich policjantów. Do włamania doszło na początku sierpnia, gdy mężczyzna wszedł przez uchylone okno do jednego z domów. Grozi mu do 5 lat więzienia. A już w najbliższym tygodniu rozpocznie się Great September. Co będzie się działo podczas festiwalu, opowiada Daria Głowacka z urzędu.
5: Muzyczne zwieńczenie lata. Prawie 100 artystów w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Great September odkrywa przed łodzianami i nie tylko łodzianami, bo wiemy, że duża i liczna publiczność przyjeżdża na festiwal odkryć muzykę tak naprawdę z całej Polski.
4: Festiwal odbędzie się między 10 a 12 września w różnych lokalizacjach miasta. A za godzinę przypomnę o biegu na szóstkę, który już w niedzielę.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
4: Niebo w Łodzi cały czas zasnute jest chmurami. Wygląda na to, że taka aura będzie z nami dzisiaj przez cały dzień. Na słońce nie mamy większych szans, ale tyle dobrego, że padać będzie dopiero w nocy. Na termometrach mamy teraz około 18 stopni. Możemy spodziewać się maksymalnie 24, więc nie jest najgorzej. Do tego wiatr będzie umiarkowany. Jutro słońca ma być trochę więcej, ale temperatura nie przekroczy 20 stopni.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
6: Dzień dobry, witamy, rozpoczynamy i rozkręcamy piątkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje i mam nadzieję, że jesteście z nami jak zawsze, a nowych słuchaczy witam serdecznie i ściskam.
7: Radio Złote Przeboje.
6: Trochę gimnastyki porannej, teraz ręce w górę, hands up i oddajcie mi swoje serce, give me your heart. Nie to, żebym chciała za dużo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: just to please you.
1: 10:11, słuchacie Radia Złote Przeboje i tak zastanawiam się, czy my jako dorośli potrzebujemy jeszcze pochwał? Czy to nas popycha do działania? No bo prawie 30% pytanych Polaków w badaniach przyznało, że nigdy nie usłyszało pochwały z ust szefa. Nigdy w życiu. A jednak 40% przyznaje, że przykładaliby się do pracy bardziej, gdyby ich wysiłki były docenione. Choćby właśnie przez pochwałę od szefa. No właśnie, a jak jest z wami? Jaka pochwała od szefa zapadła wam w pamięć? I czy w ogóle wam się zdarzyła? To jest ciekawe. Porozmawiajmy o tym 2244430, albo można napisać też robota@złoteprzeboje.pl. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Robota.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Reklama.

Przed nami Nie płacz Ewka. To jest oczywiście coś dużo więcej niż tylko piosenka. To jest emocjonalny manifest pokolenia, które dorastało w cieniu PRL-u. Ale kim naprawdę była Ewka, która zainspirowała twórców Perfektu? Otóż okazało się w jednym z wywiadów, twórcy opowiadali, że kryje się za tą postacią nie jedna, a dwie prawdziwe historie miłosne. Jedna z nich rozgrywała się w warszawskich łazienkach i w klubie Medyka, a druga w klasie języka angielskiego i obie poruszyły serca, jako słowa jednej z najpiękniejszych ballad polskiego rocka. Zbigniew Hołdys w ogóle zaproponował, żeby tę piosenkę nagrać kolegom dopiero podczas nagrań, a oni nagrali tę piosenkę i była takim jakby troszkę niechcianym numerem, dlatego że była nagrana zupełnie przypadkowo. Zostało trochę czasu w studiu i Zbyszek Hołdys powiedział: chłopaki, mam jeszcze taki kantrowy kawałek, więc może byśmy wykorzystali te ostatnie pół godziny. No i tak właśnie powstało to, bez czego nie wyobrażamy sobie teraz historii polskiej muzyki rockowej. Nie płacz Ewka, Radio Złote Przeboje, rok 81.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Mamo! Gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze. I ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie. A co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Trawisto.
19: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
0: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Dzisiaj mamy sporo maili od was i cytuję, a jest nieźle. Edyta dzieli się tym, że nie zapomni, kiedy jesienią rok temu puściła na cały regulator w pracy makarenę, kiedy w deszczowy dzień wszyscy byli na skraju załamania i dostała pochwałę od szefa za, uwaga, doskonałe zarządzanie sytuacją krytyczną. To mi się podoba, szef kreatywnie podchodził do trudnych spraw. Michał pisze tak, kiedyś w pracy byłem bardzo głodny, więc wyjąłem kanapkę i zacząłem jeść, jak gdyby nigdy nic. Nagle idzie szef. Ja przerażony, że zaraz się wścieknie, że robię sobie przerwę zamiast pracować, chowam kanapkę pod stół, a szef mówi, dobrze, Michał, posilaj się, potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, kiedy trzeba zadbać o podstawy. A jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo wy? 22 44 30. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. Jak tradycyjnie w tym tygodniu tak to było. Po godzinie 12. 22 44 30.
0: Robota nie zając.

0: Dziękujemy. Robbie Williams za tak piękne wykonanie piosenki. Jakąś pochwałę bym mogła przygotować, ale nie jestem szefem Robbiego Williamsa. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy. Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Do dzisiejszej kolacji występują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
0: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska. Nowoczesny sprzęt trafił na oddział kardiologii szpitala w Skierniewicach. To m.in. echokardiograf, dwa aparaty EKG, defibrylator, dwa zewnętrzne kardiostymulatory oraz 8 łóżek intensywnego nadzoru. Zakup kosztował blisko 1 750 000 zł, z czego ponad 1 600 000 stanowiło dofinansowanie z KPO. Nowe wyposażenie ma usprawnić diagnostykę, leczenie i monitorowanie pacjentów z chorobami serca. A osoby ze zdrowym sercem pobiegną w niedzielę w biegu na 6. W związku z nim zmiany czekają też pasażerów łódzkiego MPK, mówi nasz reporter Kamil Bekier.
12: Zmiany w komunikacji zaplanowano od 9 do 12 i korekty obejmą 5 linii tramwajowych oraz 10 linii autobusowych.
11: Warto w niedzielę sprawdzić swoją trasę MPK. A już dzisiaj w Muzeum Fabryki otwiera się wystawa poświęcona dawnym osiedlom robotniczym w województwie łódzkim. Ekspozycja pokazuje m.in. famuły przy Ogrodowej oraz osiedla budowane przy cukrowniach, zakładach włókienniczych i kolei. A za godzinę powiem o festiwalu Great September.
10: Radio Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest właściciel

0: inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Pogoda w Łodzi.
2: Około 19 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj jeszcze maksymalnie możemy spodziewać się 24, więc nie będzie tak źle. Na niebie cały czas dominują chmury, padać będzie miało jednak dopiero w nocy i wiatr utrzyma się umiarkowany. W weekend w prognozie pogody widać trochę więcej słońca, ale chmur się na pewno nie pozbędziemy. No i do tego będzie już chłodniej, maksymalnie 20 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. floraloc.pl. Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. kuchniawikinga.pl.
3: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego rozpościera się przed nami, a będzie wypełniona największymi przebojami lat 80. i 90., bo to jest Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.
3: A w roku 84 ten przebój rządził i do dziś jest uwielbiany i wcale się nie dziwię. Gosia Kościelniak, zapraszam, robota nie zając, więc w wolnej chwili dzwonicie do Radio Złote Przeboje 224430 i my sobie rozmawiamy dzisiaj o tym, czy kiedykolwiek, a jeśli tak, to jaką zapamiętaliście pochwałę od swego szefa.

Nie był fotogeniczny i nie był supergwiazdą. Kiedy w 1979 roku Christopher Cross siedział w studiu nagraniowym w Los Angeles i wpatrywał się w taśmę, o której wszyscy mówili, że jest skazana na porażkę, jeden z producentów powiedział mu: no głos masz wspaniały, szkoda, że nikt nie zwraca uwagi na twój wygląd. Christopher Cross zaśpiewał wtedy tak pięknie, że inżynierowie przestali w ogóle się ruszać w studiu. W tym momencie zrozumiał, że wcale nie musi wyglądać jak gwiazda, żeby brzmieć jak gwiazda. Spokojny, nieśmiały, no i obojętny na to, jak wygląda, pojawił się w dżinsach, kurtce, ale z głosem, którego nie dało się zapomnieć. Kiedy wydawnictwo płytowe podpisało z nim kontrakt, kierownictwo sądziło, że postawiło na autora o łagodnym głosie, który osiągnie skromniutką sprzedaż, i nikt nie wyobrażał sobie, że przełamie on rekordy Grammy Awards i zdobędzie Oscara.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Robota nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Szefowie w Polsce, sprawdziliśmy badania, rzadko chwalą swoich pracowników. 43% badanych wskazuje, że wyrażanie uznania przez szefa jest w ich firmie zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. A czy tego potrzebujemy? Dzwonicie.
2: Jedną z pochwał szefa, którą z pewnością nie zapomnę, powiedział: Wysiek, technicznie było to prawie idealnie, tylko że mogło być troszkę szybciej.
3: Najlepszą pochwałą szefa to było 500 zł netto.
1: Dobrze, ale troszkę szybciej, tak? No niby pochwała, a jednak szpileczka. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? 224430 to jest nasz telefon, albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radio Złote Przeboje. Do 12 sobie rozmawiamy, potem finał.
0: Robota nie zając.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kaufland jest też.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Haas dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

Wszystko było widać, ale niczego nie było widać. O co chodzi? Rok 89, przez Wielką Brytanię przytacza się drugie lato miłości. W nawiązaniu do tego pierwszego w roku 67, więc klubowe inspiracje przeniknęły też do muzyki rockowej. Ślad, jaki pozostawia ten czas na brytyjskiej kulturze, jest trwały, dostrzegalny przez całe lata 90. I zespół The Beloved, który przed chwilką w Radiu Złote Przeboje, to jeden z wielu zespołów, które współtworzyły to zjawisko. A ich utwór Sweet Harmony, też przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, był rozwinięciem tematu. Duży wpływ na wylansowanie tego utworu miał teledysk, w którym wszystkie występujące osoby były zupełnie nagie, ale tak były sfilmowane, żeby nic nie było widać. Czyli nagie, ale nie nagie. No i skandal. Skandal bardzo pomógł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
9: Reklama.
10: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Łodzi.
12: Natalia Dobrowolska. Ponad 3 promile alkoholu miała 54-letnia kobieta, która prowadziła Forda w Łasku-Kolumnie. Policjanci ustalili, że za kierownicą siedziała dyrektorka jednej ze szkół ponadpodstawowych w Łasku. Kobieta straciła prawo jazdy i grożą jej nawet 3 lata więzienia. A już niebawem wielki zjazd polskiej branży muzycznej. Na Great September zaprezentuje się blisko 100 wykonawców. Kogo usłyszymy, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek.
13: Great September jest festiwalem skierowanym przede wszystkim na młodych artystów, na odkrywanie młodych artystów, na nadawanie im szans, pokazania się po raz pierwszy, nie tylko dla branży, która tutaj zjeżdża się tłumnie z całej Polski, delegatów reprezentujących polską branżę muzyczną mamy z każdego roku coraz więcej.
12: Wydarzenie potrwa od 10 do 12 września, a dawna kamienica Goldbergów przy Więckowskiego 21 ma przejść gruntowny remont. Po przebudowie mają powstać tam mieszkania wykończone pod klucz. Projektanci sprawdzą między innymi konstrukcję, fundamenty, dach i klatki schodowe, a także zachowane detale architektoniczne.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
12: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj do końca dnia na niebie w Łodzi, ale tyle dobrego, że padać ma dopiero w nocy. W weekend trochę więcej słońca ma się pojawić tu i tam, chociaż chmur do końca też się nie pozbędziemy. No i ma być już zdecydowanie chłodniej, bo dzisiaj możemy spodziewać się jeszcze 24 stopni maksymalnie, jutro już raptem 19, a w niedzielę tylko 17-18.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
10: A popołudnie piątkowe zaczniemy mocnym, rockowym, ale ukochanym przez nas akcentem z roku 1900.

Michael Jackson chciał pierwotnie, żeby album Bad, z którego pochodzi ten właśnie przebój, mieścił 30 utworów, ale Quincy Jones, producent płyty, rozsądnie zredukował tę liczbę do 10 i ta płyta osiągnęła status 8-krotnej platyny w Stanach Zjednoczonych. Na świecie sprzedała się w 45 milionach egzemplarzy. No i Jackson wraz z tym albumem ustanowił kolejne rekordy, stając się pierwszym artystą w historii w ogóle świata, który umieścił 5 piosenek z jednego albumu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard. Znalazły się wśród nich m.in. oczywiście Bad, Liberian Girl, Dirty Diana, Man in a Mirror, Smooth Criminal, same perły. A teraz w radiu Złote Przyboje, Donna Lewis.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
12: Czyta lektor AI.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.

0: Robota nie zając.
1: Badania mówią, że szefowie nie chwalą w Polsce albo chwalą rzadko. Jeśli jednak już chwalą, to zapamiętujemy. Podzieliliście się z nami swoimi pochwałami.
2: Mój szef mówi tak: słuchaj, nie ma ludzi niezastąpionych, ale czasami jest tak, że żeby zastąpić jedną osobę, trzeba zatrudnić cztery. I ty właśnie jesteś tą jedną.
3: Najlepsza pochwała od szefa, jaką dostałem, to było bardzo dobrze, 3+.
4: Pracowałam w ogrodnictwie. Przyszedł szef i patrzył, jak sobie radzę, i powiedział: będą kiedyś kobieto z ciebie ludzie. Będziesz dobrym ogrodnikiem.
1: Dobre słowa niosą w dal życia. A dzwonek filtrujący z Logo Radia Złote Przeboje dziś za tę pochwałę.
5: Ostatnio w nowej pracy dostałam pochwałę, że bardzo szybko udało mi się rozładować paletę. Oprócz pochwały dostałam nagrodę rozładowanie kolejnej palety. Bo skoro tak mi szybko poszło, to w ramach nagrody mogłam wyładować kolejną w tym czasie, kiedy ktoś mógłby wyładować tylko jedną.
1: Skoro tu w ramach pochwały było jeszcze więcej roboty, to chociaż my docenimy jak trzeba, wysyłając prezent od Radia Złote Przeboje. Dziękuję wam za dzisiejsze historie, wszystkim ściskam i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

0: Mój tani weekend, moje Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
2: Mamo, gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express S.P. Spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

garażu, który macie w sąsiedztwie domu, codziennie walą bębny i gra muzyka. No nie każdy byłby zadowolony. Nie wiem, jak sąsiedzi młodych chłopaków z Danii, którzy tak właśnie ćwiczyli, kiedy założyli zespół Lightback, który przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, ale właśnie w garażu mieli swój muzyczny raj codzienny. Lightback, nazwa zaczerpnięta ze slangu młodzieżowego, oznacza totalny relaks. Powstało w Kopenhadze, a sukces przyszedł w 1983 wraz z premierą drugiej płyty Keep Smiling i świat oszalał na punkcie tego przeboju pod tytułem Sunshine Reggae. Piosenka napisana podczas spotkania, w którym uczestniczył zaprzyjaźniony z duetem artysta z Krakowa, malarz i muzyk Roman Moszkowicz. Kilka wersów utworu właśnie do niego należy. Radio Złote Przeboje, Everything But The Girl.

0: Classic znowu, dziękujemy, uwielbiamy te brzmienia. Hard from the start i teraz już za 5 minut 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozę pogody na popołudnie. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
9: 2 miliony za ukręcenie UBA sprawie. Nowe zeznania w sprawie zonda krypto. Sejm nie odrzucił kolejnego weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Donald Trump będzie domagał się zwrotu pieniędzy od Europy za pomoc wojskową dla Ukrainy za czasów Joe Bidena. Dorota Wardecka, dzień dobry. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. To fragment z przesłuchania, który premier Donald Tusk zacytował w Sejmie. A chodzi o zeznania kluczowego świadka w sprawie afery zonda krypto. W dalszej części protokołu zeznający powiedział, że rekompensata zostanie wypłacona ministrowi Ziobro. Za pośrednictwem fundacji, którą zakładał jego brata, była to Fundacja Suwerennej Polski. Miała to być kwota 2 milionów złotych. Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. 1 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą regulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że Nawrocki miałby obowiązek podpisania jej. W głosowaniu nie udało się jednak uzyskać wymaganej większości. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym.
10: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Teraz ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a mocno zwiać zacznie pod wieczór z prędkością w porywach do 85 km na godzinę. Miejscami również będą burze. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Paszkiewicz.
11: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
12: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
11: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
13: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
9: Na Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: Pogoda.
15: Dziś duże zachmurzenie, ale z przyjaśnieniami. Możliwy deszcz na wybrzeżu, miejscami burze. Bez deszczu jedynie na południowym zachodzie. 18 stopni na Suwalszczyźnie i wybrzeżu, około 22 w Warszawie do 26 w Krakowie i Wrocławiu.
14: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
15: Piątkowe popołudnie całe przed nami. No niemal, bo uszczknęliśmy już jedną godzinkę, 13:02, ale za to zbliżamy się do tego takiego rasowego piątkowego popołudnia, które oznacza przecież weekend. Gosia Kościelniak zapraszam, Jennifer Lopez już śpiewa.

napisał trochę bełkotu z zamiarem napisania potem prawdziwego tekstu w trakcie nagrywania, ale w końcu tego tekstu nie zmienił, taki został. Nam się podoba, Nick Kershaw go nie lubi, ale wielki przebój został. Tak, to właśnie o piosence Zagadkę, The Riddle, które przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Uwagę przykuwają oczywiście nie tylko chwytliwa muzyka z kapitalnym tym marszowym przejściem i świetny głos Nicka Kershawa, ale też teledysk pełen dziwnych elementów, utrzymany w klimacie Alicji w Krainie Czarów i komiksów o Batmanie. No a Nick kluczy w tym teledysku po domu w kształcie znaku zapytania. Cudowne. A teraz The Cranberries, bardzo tajemniczo. Radio Złote Przeboje.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
2: Cędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
1: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
0: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znacie, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Reklama.

Martwiwe, gorączka sobotniej nocy to będzie jutro, dzisiaj będzie gorączka piątkowej nocy. Bracia Gibb skomponowali większość swoich największych hitów do filmu Gorączka sobotniej nocy, w tym właśnie Night Fever, Is Staying Alive i How Deep Is Your Love w zaledwie kilka dni. I do tego przebywali w studiu w Paryżu, zanim w ogóle zobaczyli gotowy materiał filmowy. Także to musiało być przeznaczenie, że to byli oni, chociaż nie byli przecież pierwotnym wyborem, bo twórcy filmu początkowo planowali wykorzystać utwory innych wykonawców, m.in. Chaka Khan był brany pod uwagę, a Bee Gees dołączyli do projektu w ostatniej chwili na prośbę producenta. Teraz słyszycie pięknie, romantycznie Kaja i Krzysztof Kiliański, Radio Złoto.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.

0: ty wiesz,
1: tak,
0: że jak on ją podrywał, czyli Michel Cretu od Enigmy podrywał swoją żonę Sandrę, to ją obwoził po swoim rodzinnym Bukareszcie tramwajem.
1: Tramwajem?
0: Tramwajem jeździli i było tak romantycznie.
1: Właśnie
0: nie wiem, czy na gapę,
1: powiedzieć,
0: czy był miesięczny, żeby zaimponować. Wiesz, faceci to różnie mają.
1: Na mnie
0: ale
1: to
0: tak
1: zrobiło wrażenie, ale widzę, że na Sandrze też zrobiło. Tramwajem po Bukareszcie,
0: tak,
1: dziewczyny.
0: Piękna sprawa, co?
1: No. Skąd on ma
0: kto
1: takie wiadomości?
0: Tak kochać?
1: Jerzy, takie rzeczy normalnie z rękawa krociastej koszuli w ostatniej chwili wyciąga i tak będzie przez całe popołudnie. I jeszcze lepiej.
0: No pewnie, że tak. Holly Oates, Man Eater, bardzo proszę.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w piątek i przez cały weekend, no ale będziemy sprawdzać, co dzieje się na świecie i w Polsce. Wiadomości Radia Złote Przeboje o 14 lada moment, Dorota Wardecka.
1: Powiemy m.in. o nowych przepisach dotyczących nowych kierowców, bo to coś, czego tutaj

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie. Reklama.
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
7: Nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Kolejne doniesienia o sabotażu z Niemiec, tym razem niedaleko Kolonii. Nowe zasady dla młodych kierowców obowiązują od dziś. Premier ujawnia kolejne fakty w sprawie afery dotyczącej Zonda Krypto. Donald Tusk przytoczył w Sejmie zeznanie jej szefa Przemysława Krala, który miał otrzymać od Zbigniewa Ziobry zapewnienie pomocy.
8: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
7: To za 2 miliony złotych, z których szef Zonda Krypto miał już przelać na konto Fundacji Ziobry przynajmniej 450 tysięcy złotych. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach w pobliżu strategicznych obiektów. Urządzenie mogące służyć do odpalania ładunków wybuchowych miało się znajdować w pobliżu stacji elektroenergetycznej między Kolonią a Düsseldorfem. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
9: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenii północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii.
10: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu BRD24.pl.
11: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
7: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy. Próg poniżej 0,2 promila obejmujący innych kierowców go nie dotyczy, a 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
12: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
7: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Prawie wszędzie dzisiaj pochmurno i deszczowo. Więcej przejaśnień tylko na południu. Na północy najchłodniej. W Koszalinie 15, w Suwałkach 16 stopni. Cieplej w Rzeszowie i w Krakowie 26-27 stopni. 300 zł na szkolne wydatki, dzisiaj podwójna wygrana. Na czym polega zabawa, za chwilę wam powiem. Teraz Madonna w piątkowym Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Radio.

Jedni pisali, że wymiatają, inni pisali, że słabiutko. A to wszystko o tym samym występie grupy Lady Punk w Sopocie. No, nie dogodzisz. Nie dogodzisz. No chyba, że w Radiu Złote Przeboje, to wtedy dogodzisz. Faktycznie przecież u mnie same największe przeboje lat 80. i 90. Kylie Minogue, która przed chwilą wrzuciła swoje nagranie w bikini, zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje. Jak będę miał 58 lat, to też będę chodził w bikini, ostrzegam.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwartej inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: wakacje za nami, ale my nadal mamy dla was program Rusz się. Dokąd zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski? No, miejsce wyjątkowo ciekawe.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: A dzisiaj ruszamy na jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Po historię, widoki i spotkanie z duchami. Ta krótka wycieczka zaczyna się w Jeleniej Górze w dzielnicy Sobieszów. Stamtąd w czarnym lub czerwonym szlakiem wspinamy się na Chojnik. Warownię dumnie stojącą na stromej skale. Iluż to rycerzy z niej spadło? Ale to nie oni tam straszą. Dawno, dawno temu na zamku Chojnik żyła sobie piękna księżniczka. I to była jej jedyna zaleta. Rozwydrzona bździągwa o imieniu Kunegunda wymyśliła sobie, że wyjdzie za rycerza, który na koniu objedzie zamek dookoła. A jako się rzekło, poniżej murów Chojnika straszą urwiska. No i śmiałkowie przyjeżdżali, gapili się na piękną księżniczkę jak wół na malowane wrota i ruszali, żeby zrobić kółko wokół murów. Złośliwi mówią, że tak powstał cyrk. Latający cyrk Kunegundy, która zimnym wzrokiem odprowadzała rycerzy spadających w przepaść. Aż dziw, że nikt nie otworzył tam skupu złomu. Ale w końcu trafiła kosa na kamień. Jeden rycerz wpadł jej w oko. A że mądry to był chłop, to zawiązał oczy zwierzakowi, zamek objechał, ale przyjęcia ręki księżniczki odmówił, a ta z rozpaczy sama rzuciła się w przepaść. I od tamtej pory jej duch włóczy się po zamku i ryczy z rozpaczy. Ta historia ma też podobno drugie dno. Zdaniem niektórych badaczy to właśnie wtedy powstała stara maksyma mówiąca, że w życiu nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go pogonić.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Reklama.

300 zł na te wszystkie wspaniałości, które bardzo przydają się, jeśli chodzi się do szkoły. Tyle możecie u mnie dzisiaj wygrać po raz ostatni. A że jest piątek, to mam aż dwie takie nagrody, czyli 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. I teraz uwaga, pytanie konkursowe. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0 do 16. Czekam po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0.

0: Urszula i Anioł wie i chciałoby się rzec, kto to wie, co dziać się będzie na tych stacjach paliw, ale takie rzeczy to wie Dorota Wardecka.
1: Oj, wiem. Aha. No jest drożej, a co będzie dalej i jakich cen możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dni? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pory oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do

0: ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
3: 2 miliony złotych za ukręcenie łba sprawie, czyli związki Zbigniewa Ziobry z Zonda Krypto. Ceny paliw w góry o ponad złotówkę, będą dalsze podwyżki. Fala upałów na początku września w Hiszpanii. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak zeznał Przemysław Kral. Fragmenty zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier Donald Tusk w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka.
4: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala. Jarosław Kaczyński, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
5: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
4: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
3: O 3 miesiące sąd przedłużył areszt dla youtubera Stu. Usłyszał on zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Youtuber nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, dokąd został przewieziony z Wielkiej Brytanii.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Nawet 7 zł i 99 groszy może kosztować benzyna, prognozują analitycy z epetrol.pl. Ceny na stacjach wzrosły od początku miesiąca o ponad złotówkę. Według prognoz za litr benzyny będziemy wkrótce płacić między 7,83 a 7,99. Za litr oleju napędowego od 8 zł 79 groszy do 8 zł 87 groszy. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
7: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
3: A prace nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym jak koło Tarnowy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Falą upałów rozpoczął się wrzesień w Hiszpanii, w Andaluzji. Temperatura przekroczy 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgnie 35. I choć to dopiero początek miesiąca, to już padł rekord. Termometry w Barcelonie pokazały 33,6 stopnia, a to drugi rekord. Pierwszy padł w lipcu, gdy stacja pomiarowa zarejestrowała 40,9 stopnia.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
8: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od fantastycznego pokładu. Od dzisiaj do niedzieli na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego trwa Festiwal Fantastyki Kapitularz. Tegoroczny motyw przewodni to morskie opowieści, więc będą spotkania autorskie, gry, komiksy, film, widowiskowe pokazy i tematyczne strefy. A jeśli zamiast morskiej przygody marzy Wam się Hawana, to jutro o 19 w Manuarte odbędzie się Hawana Dinner and Show Agustina Eguroli. Będzie kolacja inspirowana kuchnią karaibską, historia miłosna opowiadana przez gospodarza wieczoru, a przede wszystkim taneczne show grupy Volt. A teraz zmieniamy klimat na zdecydowanie bardziej zielony. Też jutro, ale od 11 do 17 Łódzka Palmiarnia świętuje 70. urodziny. W programie m.in. spacery po świecie orchidei, palm oraz kaktusów i sukulentów, warsztaty, koncerty, wystawy i opowieści o historii palmiarni.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
2: Wszędzie może dzisiaj popadać, na zachodzie nawet burze, a jeśli chodzi o termometry, na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 17 stopni, na południowym wschodzie dużo cieplej, w Rzeszowie 27, w Krakowie 26. No, nareszcie. Już jutro pierwszy po wakacyjnej przerwie program Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje. Kto ją odwiedzi? No to o tym już za chwilę z Marzenką sobie pogadamy. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Roxette odwołuje część jubileuszowej trasy koncertowej. Fani z USA i z Kanady nie zobaczą ich w tym roku. Powód kasa oczywiście. Gwałtowny wzrost kosztów trasy, piszą organizatorzy. U mnie za darmo. Największe przeboje lat 80. i 90. Republika na przykład. Czy mają jeden najlepszy kawałek? Nie, nie mają. A czy ten jest w ścisłej czołówce najlepszych? Oczywiście, że tak.

0: Radio Złote Przeboże.
1: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: moglibyśmy robić,
1: mogłybyśmy robić chórki. Ja mam znajomości, przecież ja ci się, Jurku, zawsze chwalę, że znam Kevina z Simply Red i normalnie on by nam załatwił chórki. Simply Red kochamy, co?
0: Pewnie, że tak. Ty w ogóle wszystkich Marzena znasz. No na przykład jutro pierwszy program po wakacyjnej przerwie i twoja kumpela?
1: Absolutnie.
0: W sensie?
1: Dotarło do mnie, że Hannę Śleszyńską, bo o niej mowa, znam naprawdę bardzo długo. Od początku lat 90. Pamiętam, chodziło się do Teatru Nowego na Hankę Śleszyńską. I na Piotrka Gąsowskiego też. Polowałam na tę Hankę, bo to jest niezwykle dynamiczna osobowość i pracowita. Więc tej Hanki jest wszędzie pełno. Gra w teatrze, tercet, czyli kwartet. Jeździ po Polsce ze spektaklami. Mnóstwo tego robi. No i ma rodzinę i wiadomo, chce ich wszystkich jakoś tam utulić, zaopiekować się nimi. A media, a my, a nasze potrzeby spotkań.
0: No, no to co, no, jutro spełniamy potrzeby.
1: Tak, tak? Cieszę się ogromnie, bo Hanka jest, wiesz jaka opinia panuje, o nie, to ja ci zresztą powiem wszystko potem.
0: A, czyli wszystkiego mi nie powiesz teraz.
1: Nie, teraz
0: ja
1: ci nie powiem.
0: Pozwolisz, że ja powiem?
1: Tak.
0: Hooray, hooray, jutro Hanka, a teraz Boney M, it's a holy, holy.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz. Jedynie 3,99 za 1 kg. Aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Dzisiaj podwójna stawka, czyli dwa razy po 300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc dzisiaj dwie osoby wygrają 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Dwie dwójki, 4 4 3 0 po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Czekam. 2 2 4 4 3 0.

0: Jest pięknie i będzie pięknie, bo słuchacie Radia Złote Przeboje o 16:00 wiadomości. Dorota Wardecka.
1: No i właśnie trochę skromnie w pogodzie, jak w weekend będzie wyglądała u nas pogoda. No w Europie bardzo ładnie, nawet upalnie, a czy te upały i taka słoneczna pogoda dotrze do Polski, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz.

0: Podwyżki, mówi analityk rynku paliw ePetrol.pl Jakub Bogucki.
1: Ceny benzyny mogą lokować się w przedziale między 7,83 a 7,99. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj możliwe jest przebicie takiego poziomu 8,80, 8,80 kilka.
0: Autogaz nie był objęty rządowym programem obniżającym ceny paliwa. Jego cena spadła o 2 grosze na litrze w ciągu tygodnia. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
2: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
0: A to efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Upalnie wrzesień zaczął się w Hiszpanii. Pogoda dopisuje w innych regionach Europy. Nas ta fala ciepła omija. O pogodzie na weekend mówi Dorota Pacocha z IMGW.
4: Jutro, czyli w sobotę, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich do 23 stopni na południowym wschodzie. Niedziela bez większych zmian w pogodzie. Padać się będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju.
0: A na termometrach w niedzielę jedynie od 17 do 20 stopni. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można do niedzieli oglądać w Krakowie. Na Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody, które co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni technicznych, ale też naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
5: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
6: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
0: Na łaziki na specjalnym torze można oglądać do niedzieli do godziny 17.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
7: Natalia Dobrowolska. Jutro od 12 do 16 w ogrodach Gejera odbędzie się pierwsza edycja akcji Łódź Podaj Łapę. Będzie tam można poznać psy czekające na adopcję, bezpłatnie sprawdzić i zaczipować swojego pupila, a także nauczyć się podstaw pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. W niedzielę możemy natomiast zamienić psie smycze na stoliki do debaty. Od 16 do 18 w Niebostanie odbędzie się szósta edycja Speed Debatingu. Uczestnicy będą mieli 6 rund, a każda dyskusja potrwa 10 minut. Po każdej rundzie zmiana stolika i nowe osoby, nowe pytanie i nowe argumenty. A jeśli zamiast rozmów wolicie po prostu usiąść i dać się porwać filmowej historii, to jeszcze dzisiaj o 21.00 rozpocznie się kolejny seans TME Polówka. W fuzji zobaczymy Interstellar, widowiskowe science fiction o kończącej się na Ziemi przestrzeni do życia.
3: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Pogoda.
8: Tylko 15 stopni w Koszalinie, 17 w Gdańsku i w Suwałkach. To najniższe temperatury, te najwyższe w okolicach Krakowa i Rzeszowa. 26-27 stopni, pochmurno i deszczowo, a nawet burzowo w Zielonej Górze i w Poznaniu. Wystarczy łyżeczka cukru, żeby uratować umierającą roślinę. O 16.30 sposób, który działa także na kaktusy, będę miał dla Was. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was w piątek.

ćwiczy na siłowni w ciasnych, skórzanych portkach i tak można się śmiać. No ale Lenny Kravitz ma 62 lata i ma kaloryfer na brzuchu, także nie od stroju kondycja zależy. Największe przeboje lat 80. i 90. i Ain't Over Till It's Over.

0: Sponsorem programu był właściciel inwestycji mieszkaniowej Flora Śródmieście przy ulicy Kinińskiego w Łodzi. Floraloc.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rebellia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy kup 1 butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: Złote przeboje polecają się na weekend. Za chwilę Barbara Streisand, ale najpierw, co ma cukier do kaktusa?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Czy wiecie, że możecie rośliny doniczkowe nawozić cukrem? Dzięki takiemu nawozowi będą kwitnąć dłużej, a do tego będą bujniej rosnąć i mieć bardziej intensywny kolor liści. Nawóz taki można stosować do kaktusów, róż dracen i fiołków. Glukoza pełni dwie korzystne dla roślin funkcje. Jest podstawowym budulcem lipidów, celulozy, skrobi, białek i kwasów nukleidowych, a po drugie stanowi źródło energii dla wszystkich procesów życiowych roślin, na przykład przydaje się do tworzenia tkanek, pobierania składników odżywczych z gleby i oddychania. Jedną z możliwości nawożenia cukrem jest posypanie powierzchni ziemi w doniczce jedną łyżeczką i zalanie wodą, a lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie roztworu cukru. Jedna łyżeczka na pół litra stojącej wody.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Złote przeboje. Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
1: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 kron.

0: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Uwaga dziś na silny wiatr, jest alert przed nim praktycznie dla całego kraju z wyjątkiem południowych krańców Małopolski i Podkarpacia, a najsilniej ma wiać nad morzem. Również tutaj może spaść najwięcej deszczu. Noga z gazu na krajowej 20 na odcinku Żukowo-Kościerzyna na Pomorzu. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym zderzeniu zablokowana.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Wygrała sądową batalię, ale słono za nią zapłaci. Cher 5 lat temu pozwała wdowę po Sonnenbono i po długiej sądowej walce wygrała. Sąd odmówił jej jednak zwrotu kosztów, więc teraz Cher jest w plecy ponad $1 milion. Oj, oj, oj.

0: Every Time You Go Away i Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka już za chwilę przedstawi Wam wiadomości o 17.
1: O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych będziemy mówić. Z jakiego powodu najczęściej dochodzi właśnie w takich miejscach do wypadków? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
9: Problem z szybkim opuszczeniem przejazdu przy zamykających się rogatkach to częsta przyczyna wypadków. Wspólnym biletem resort infrastruktury chce połączyć kolej z autobusami. W Pucku popłyniemy repliką słowiańskiej Łodzi. Kolej podaje tragiczny bilans tegorocznych wakacji. Na przejazdach zginęło 9 osób, 6 zostało ciężko rannych. Doszło do 30 wypadków. Jedną z najczęstszych przyczyn jest brak umiejętności szybkiego opuszczania przejazdu kolejowego przez kierowców zaskoczonych zamykającymi się rogatkami, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.

0: panu ułaskawienie, proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów. Szymon Kępka.
1: Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej. Resort Infrastruktury chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami, a system ma być wdrażany w latach 2031-34.
0: Replika słowiańskiej Łodzi za rok może stać się jedną z największych atrakcji Pucka. W tym właśnie miasteczku znajdował się najstarszy słowiański port bałtycki, a na dnie zatoki nadal znajdują się pozostałości średniowiecznych konstrukcji. Wiernie odwzorowana słowiańska Łódź ma być łącznikiem z zatopioną historią Pucka, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
2: Po pierwsze zależy na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
0: Zgodnie z planem, słowiańska Łódź, choć przypominająca łodzie Wikingów, ma być gotowa w przyszłym roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Wszędzie pochmurno i wszędzie deszczowo. W Koszalinie i w Gdańsku 16 stopni, w Olsztynie 15, dużo cieplej w Rzeszowie 27 stopni, za to na zachodzie jeszcze ciągle możliwe burze. 300 zł na szkolne wydatki. No, dzisiaj w związku z... 300 zł na szkolne wydatki. W związku z tym, że mamy piątek i ostatni dzień zabawy, aż dwie takie nagrody czekają na was. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęściło. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

krytykują mnie za to, że nie jestem autentycznym Jamajczykiem, narzekał w sierpniu Shaggy. Połowa tych, którzy się mnie czepiają, nigdy nie była na Jamajce. Mieszkam w Kingston, urodziłem się na Jamajce, wychowałem się na Jamajce, powiedział artysta, który w 2007 roku został komandorem jamajskiego orderu za zasługi. A za chwilę dwie osoby dostaną po 300 zł na szkolne wydatki. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Survivor i Burning Heart w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na nagrody. Słuchajcie, 4 września to co? Ostatni dzwonek, żeby kompletować wszystko, co do szkoły potrzeba. W tej sprawie dzwonię do Magdy, a pytam dzisiaj o najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Magda, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, seniorku.
0: Ta wycieczka na Węgry szkolna, tak? To kiedy to była? Która to była klasa?
1: Wiesz co, to była klasa 5., 6. To była komuna. To była po prostu taka jeszcze ciężka komuna.
0: Dokąd się wybraliście na tę wycieczkę szkolną?
1: Do Budapesztu.
0: I jak wspominasz Budapeszt?
1: No właśnie, w ogóle nie wspominam Budapesztu. Byliśmy w klasztorze, które nam użyczyły Urszulanki po znajomości, jako że dwa kraje tak w biedzie.
0: Jasne.
1: I ten klasztor był niesamowity, bo był to jakiś bardzo stary budynek, w ogóle blisko centrum, wysokie pokoje, czy tam cele, czy nie wiem jak się to nazywa, jakieś takie różne krucyfiksy widziały, jakieś stare obrazy, było po prostu to niesamowite. I zawsze potem, jak jeszcze z córką oglądałyśmy Harry Pottera albo czytałyśmy, to dla mnie ten Harry Potter kojarzył się właśnie z tym naszym wyjazdem w dzieciństwie. Bo mamy wszystkie dzieci z jakichś bloków, a tutaj po prostu takie stare wnętrza, piękne. I nawet nie chciałbym stąd wychodzić, nam to starczyło. To był pewno wycieczki, właśnie to był ten klasztor.
0: Fajnie. Bardzo fajna historia. Magda, bardzo ci dziękuję. 300 zł na szkolne wydatki. Do wykorzystania w sklepach Empiku zdobywasz taką nagrodę i bardzo
1: dziękuję,
0: się cieszę, że z nami jesteś i że słuchasz Radia Złote Przeboje.
1: To regularnie od lat. Dziękuję bardzo.
0: No to niech tak zostanie. Dla ciebie poza tą nagrodą jeszcze Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak, Dumka na dwa serca.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pa.

0: Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
1: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Złote przeboje w drodze.
10: Silny wiatr, przed którym MGW ostrzega dziś praktycznie całą Polskę, to alerty pierwszego stopnia, choć najsilniej ma wiać nad morzem. Do tego przelotny deszcz i za ciepło nie będzie. W weekend do 23, jutro do 20 stopni w niedzielę. Uwaga na Krajowej 94 po śmiertelnym wypadku utrudnienia w stronę Tarnowa. Do wypadku doszło na odcinku Kraków-Wieliczka.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Don't Cry Tonight i Savage w Radiu Złote Przeboje. To lata 80. Za chwilę 90. Ale zanim Blue System na naszej antenie, to na naszej antenie Wojtek Babiarczyk. Coś mi się wydaje, że w bardzo weekendowym nastroju. Mam rację, Wojtek?
1: Oj, bardzo, nawet się ogoliłem. Proszę zobaczyć, jaki jestem gładziutki, jak jajeczko.
0: Proszę.
1: Jedno jest ważne, po godzinie 18 będę miał niespodziankę dla fanów Beaty Kozidrak. Bądźcie blisko radia.
0: Coś czuję, że będą bilety, ale sprawdźcie.

0: Och, takich niezapomnianych kawałków z lat 80. i 90. Obiecuję wam pełen ocean tuż po godzinie 18, tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Reklama.
10: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagier we Włoszech, Inter kontra Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu. W Europie. W Hiszpanii Barca zagra z Walencją.
13: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
14: Pogoda.
10: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na południu kraju. Jutro czeka nas prawdziwy pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu. Tam zaledwie 15 stopni. Najcieplej w okolicach Rzeszowa do 24.
13: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: To już minuta po godzinie 18. No nie może być inaczej, kochani. Zaczynamy najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, na który gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach listy przebojów i to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie w latach 80. A na dobry początek Queen.

Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera, a skończyła podobno dlatego, że pojawiły się wewnętrzne kłótnie, no i każda z tych gwiazd chciała wybrać karierę solową. Wannabe Spice Girls w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 7 minut po godzinie 18. Pomału, pomału zbliżamy się do jesieni, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze ciągle lato, a my mamy dla was niespodziankę, mamy bilety i to te złote zaproszenia na koncert tej oto gwiazdy.

Jak pożegnać lato, to tylko z wielkim przytupem na koncercie Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Kozłówce 18 września. Te bilety czekają na Was. Wystarczy tylko, że wskoczycie już teraz na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiecie na jakże proste pytanie, jaki jest Twój wymarzony sposób na pożegnanie lata, a jeszcze przed 19 zadzwonię do kogoś z Was, no i wręczę to jedno podwójne zaproszenie, czyli tak zwany złoty bilet na ostatni wieczór lata. Zachęcam gorąco, zgłaszajcie się do naszej zabawy już teraz na złoteprzeboje.pl.

powróciły wakacyjne wspomnienia. Nie wiem, czy czuliście to, ale ja pod stopami taki gorący, przyjemny piasek. Gumbay Dance Band w radiu. Złote przeboje w ten piątkowy wieczór. To już prawie kwadrans po godzinie 18, a ja w piątkowe wieczory będę wam sprawdzał to, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. No to sprawdzamy, co działo się w 82 roku, 4 września, równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek wybieramy się na Wyspy Brytyjskie. No i 4 września 1982 roku to był, słuchajcie, numer 1. Słynny kawałek, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Rocky 3, czyli słynne Eye of the Tiger, a Za wielką wodą, czyli w Stanach Zjednoczonych, numerem 1 4 września 82 roku okazał się ten kawałek. Steve Miller Band, no i wielkie czarowanie, czyli Abracadabra w radiu Złote Przeboje. W każdy piątek możecie razem ze mną sprawdzać to, co działo się historycznego na szczytach listy przebojów w latach 80. i 90. To teraz coś, co mam nadzieję sprawi, że ten piątkowy wieczór nabierze rumieńców. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease.

John Lennon kiedyś nazwał ten zespół synami Beatlesów, bo z muzyką robili to, czego oni nie zdążyli zrobić. Electric Light Orchestra w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, a już za moment jedna chyba z najpiękniejszych kompozycji z lat 90. zespołu Pet Shop Boys. Jesteście ciekawi, co to będzie za numer, to na waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
16: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
3: Przelotny deszcz, do tego silny wiatr. Tak ma wyglądać dziś po południu i taka będzie zmienna pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu, a do tego sporo wiatru. No i na upał nie ma co liczyć. Do 20 stopni w niedzielę, do 23 jutro. A dziś w Warszawie utrudnienia na Stadionie Narodowym koncert i do 20 wyłączone z ruchu będą ulice na Saskiej Kępie. Potem może zostać zamknięty most Poniatowskiego.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: West i zespół Petro Boys w radiu Złote Przeboje. No a teraz posłuchajcie, jak zrodziła się kultowa nazwa zespołu, który zrodził się na Śląsku. Przed wami zespół Myslowic. No i posłuchajcie, jak ten ich legendarny tytuł powstał przez, no zresztą co będę wam zdradzał.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy. Nie pamiętam, kto to był wtedy. Chyba Józek, tak?
2: Józek.
1: Sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich. Oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy. Józek albo Lala powiedzieli, nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice? Naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Myslowic. O, Myslowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Myslowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: No to teraz otwieramy uszy, a nie oczy i delektujemy się wielkim przebojem zespołu Myslowic przez V, sprzedawcę marzeń. To był 2002 rok, a wydaje nam się, że ten kawałek powstał kilka miesięcy temu.

0: rodzinna formacja The Corrs w radiu Złote Przeboje, a na naszym zegarze za kwadrans 19.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl mogliście dołączyć do naszej zabawy. Nagroda bardzo piękna, to podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, Beata Unplugged do Kozłówki na 18 września. No ale wcześniej musieliście odpowiedzieć na jakże proste pytanie, jaki jest wasz wymarzony sposób na pożegnanie lata. Po drugiej stronie telefonu powinna być Iwona. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Iwonko, gdzie cię złapałem o tej porze? Powiedz nam.
2: Akurat jestem w domu, wróciłam z Wrocławia. Byłam z mężem tam zawodowo, a ja jako towarzysz.
0: Rozumiem. Towarzysz, czyli ten człowiek, który szybko przynosi mężowi kawę na przykład, tak?
2: Na przykład, tak.
0: Dobra. Słuchaj, Iwonka, pięknie nam napisałaś. Napisałaś między innymi tak, wymarzony sposób na pożegnanie lata to z bosymi stopami, włosami pachnącymi słońcem i kolacją jedzoną zdecydowanie za późno. Tak chciałabym pożegnać lato, to prawda?
2: Tak, to prawda, zdecydowanie. Tak będę właśnie żegnać też lato. Znaczy, ja nie żegnam lata generalnie. Ja się nie zgadzam na żegnanie lata. Ja jakby pielęgnuję wspomnienia, podróże, wszystko, zdjęcia. I ja sobie w taki, nawet jak przyjdzie taki chłodniejszy listopadowy dzień, a jak wiemy, jednak w Polsce mamy i wrzesień, i październik bardzo ładny, więc nie wierzę, że ono się skończy. To sobie właśnie otwieram te zdjęcia. Bardzo, bardzo pasjonuję się też ludźmi, którzy ze mną spędzali ten czas wakacyjny, letni, i ja sobie tak zamierzam spędzić wszystkie przyszłe piękne dni, a wierzę, że będzie ich bardzo dużo, z moimi przyjaciółmi, z moją ukochaną sąsiadką i rodziną. I tak zamierzam.
0: Iwona, to po takich cudownych słowach pozostaje mi chyba tylko jedno powiedzieć ci, że podwójny bilet, ten złoty, na koncert Beaty jest twój!
2: Jezus Boże, ja się cieszę strasznie, naprawdę jestem szczęśliwa, jestem bardzo, chciałam powiedzieć, że trzeba pozytywnie podchodzić do życia, ja tak podchodzę i cieszę się, że naprawdę, że udało mi się wygrać. Jestem wdzięczna naprawdę.
0: Bardzo nam jest miło, że mogliśmy ci zrobić ten prezent. W takim razie fantastycznego, dziękuję, pięknego weekendu ci życzę.
2: Dziękuję, a mogę jeszcze pozdrowić tylko właśnie moją sąsiadkę.
0: Masz 5 sekund.
2: Dobra, Sylwię, Krzysia i Adasia. Pozdrawiam i moją rodzinę. I wszystkiego dobrego wam życzę.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Jeśli wy też kochacie polską muzykę i to tą z lat 90., to mam bardzo dobre wieści. Po godzinie 19 kolejne gwiazdy z tamtych lat, a to była Edyta Bartosiewicz, no i słynny jej zegar, zatem bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeden dzień, więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w Lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
10: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże ofery.

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 19 na zegarach. Pora sprawdzić, co dzieje się teraz w świecie sportu.
2: Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro o 18:00 półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Belg Wout van Aert z Team Wisma wygrał 13 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a czwarty jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas.
2: Pogoda.
1: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na południu. Jutro w całym kraju przelotne opady deszczu, a także burze, ale spokojnie. Od czasu do czasu spoza chmur pojawi się także słońce. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 17 stopni, w centrum 21, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Krakowa do 24. Minuta po godzinie 19 zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie także waszych ulubionych gwiazd muzyki lat 80. i 90. Na pewno nie zabraknie to już na dobry początek. Always the Sun i The Stranglers.

0: Paul McCartney zaprosił Stevie'ego Wondera do zaśpiewania tej piosenki, bo uznał, że przesłanie utworu o harmonii rasowej nabierze autentyczności wtedy, gdy zaśpiewa go wspólnie biały i czarnoskóry artysta. No i tak zrodził się ten gigantyczny kawałek, którego zawsze z wielką przyjemnością gram wam w radiu Złote Przeboje. A my już teraz zabieramy was razem z Anitą Lipnicką na jedną z cudownych greckich wysp, na której przebywał sam Leonard Cohen. A śladami tego artysty podążyła także artystka.
1: A z Cohenem to jest tak, że on na mnie działał od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i w ogóle nie znałam angielskiego, nie wiedziałam, o czym ten pan może śpiewać, ale coś było poza werbalnego w tym jego śpiewaniu, więc ta jego dusza jakby mówiła do mnie i był jednym z powodów, dla którego sobie założyłam taki zeszyt, bo nie było internetu. I w tym zeszycie zapisywałam fonetycznie słowa, które ze słuchu słyszałam, jak śpiewa, i odszyfrowywałam ze słownikiem angielsko-polskim, o czym on tam w ogóle śpiewa. I potem już nawet jak mi się udało dojść do tego, co tam jest w tym tekście, to nie do końca rozumiałam, no bo byłam za mała, za młoda, żeby pojąć pewne metafory. I tak go odkrywałam powoli. No i w dorosłości przeczytałam piękną biografię jego. Już w tej chwili nie pamiętam, jakaś kobieta ją napisała, strasznie gruba biografia, trzeba to wygooglować. I pomyślałam, kurczę, bym chciała jakoś go odkryć i tak bardziej namacalnie i jego, wybrać się jego śladami, powędrować do miejsc, które go inspirowały. I między innymi właśnie ta wyspa Hydra, na której spędził kilka lat życia i napisał wiele z piosenek, które kocham. Tak mnie to po prostu jakoś ujęło, że kupiłam bilet do Aten, z Aten Prom, i pojechałam tam go odkrywać. Znalazłam jego dom, ulubioną plażę, bary, w których przesiadywał do rana. Wyobrażałam sobie to wszystko, jak on tam żyje, jak wędruje po tych schodach kamiennych do góry, do domu, z portu co wieczór, albo pewnie nad ranem. I po prostu jakoś dało mi to takie poczucie, że jestem bliżej niego.
0: Podobno wrzesień to jeszcze idealny czas na podróżowanie, to może uda wam się odwiedzić tą magiczną wyspę, na której przebywał sam Leonard Cohen. No a teraz w radiu Złote Przeboje wielka nieobecna Bonnie Tyler.

0: uwielbia kontakt ze swoimi fanami i to niezależnie od tego, czy jest na dużej, czy też na małej kameralnej scenie. Muniek Staszczyk, T-Love i I Love You w radiu Złote Przeboje. A do jakich miejsc lubi przyjeżdżać zespół Lady Punk, o tym już teraz opowie nam Janusz Panasewicz.
1: Z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej, pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo, ale generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego, nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać, ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło, te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę, czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce, pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak, jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston czy Peterborough, gdzieś, czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. To są ewidentnie takie muzyczne kluby i między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy, takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: To teraz zespół, który w Polsce zawsze występował na dużych scenach i na wielkich festiwalach. Przed wami Boney M.

0: Jedzenia mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance. For inspiration.

0: wielokrotnie pytana przez dziennikarzy, czy tęskni za kinem, odpowiada jedno: nikt nie opowie mojej historii lepiej niż ja sama, dlatego zamiast występować u innych reżyserów, skupiam się na pisaniu i reżyserowaniu własnych projektów. To Madonna w radiu Złote Przeboje. No a teraz historia niezwykłej polskiej gwiazdy, która swoje muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard, a mowa o Wandzie Kwietniewskiej. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam, z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy, wszyscy Lombardowi, i Grzegorz Stróżniak, i Piotrek Zander. Pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę. Fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Od tych wspomnień lat 80. i 90. na pewno nie uciekniemy w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To teraz jedna z najważniejszych piosenek lat 90. tego artysty. Przed wami Michael Jackson.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: Weekend z Radiem Złote Przeboje 101,3 FM. Bartosz Lichawski, kłaniam się o stałej porze i zapraszam, bo dziś, no o stałej porze tradycyjnie, pomówimy o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. A dzieje się sporo, ciekawie, pierwszy weekend nowego roku szkolnego, nowego roku kulturalnego 2026-2027. Startują teatry, dzisiaj troszeczkę o tym pomówimy, także w kontekście Pinoteki, która również wystartowała. No wystartowała 1 września, ale przed nami kolejne atrakcje. To te, które nie tylko w weekend, ale także od poniedziałku. No i o tym gościni dzisiejszego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM, chociaż ja też się przygotowałem, więc też powiem, co wiem. No ale przede wszystkim, tak jak mówię, będzie okazja, by po prostu o tym wszystkim porozmawiać. Będę dzisiaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo tutaj też bardzo ciekawe wydarzenia. Ciekawe wydarzenia w ramach Light Move Festival. To także piękna wystawa i to nie jedna, o której dzisiaj powiem, choć wskazuję już na początku, że zajrzę do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. A do tego wszystkiego Święto Ulicy Wschodniej. Omówię dzisiaj, bo wiemy już tak naprawdę wszystko, co trzeba wiedzieć, by się przygotować. Powiem też o spacerze, jaki proponuje nam Zielona Łódź. No a na początek kina, bo tutaj w ten weekend dzieje się bardzo dużo, nie tylko premierowo, no ale w tygodniu, zresztą posłuchajcie.
8: Już jutro.
9: Już jutro kolejny dzień pokazów premierowych. Tak jest, no weekend premier, tu akurat jesteśmy w kinie Helios w Sukcesji. No i już mówię, bo będziemy mieli pokazy specjalne, ale będziemy mieli także pokazy, no też w pewien sposób specjalne, no bo przecież premiery, no do takich należą. Nie patrz w dół 2 to kontynuacja wielkiego przeboju kinowego sprzed kilku lat. Tam chodziło o taką wieżę bardzo wysoką, górującą nad miastem. Tutaj chodzi o góry górujące nad miastem. No piękne zbocze, prawda, w Tajlandii. Piękne, choć zrobi się niebezpiecznie w pewnym momencie i rozpocznie się walka o przetrwanie, walka o życie. No, istny thriller i dramat zarazem. Żadnego kontaktu ze światem. Gorąco, słońce pali, a tu kończy się woda. Generalnie, słuchajcie, trzeba będzie zawalczyć o życie na półce skalnej, gdzieś 3,5 tysiąca metrów ponad ziemią. Natomiast, abstrahując od tej dramatycznej sytuacji, piękne widoki, nawet inspirujące, może do tego, by jeszcze we wrześniu wyskoczyć w teatry. Generalnie, słuchajcie, na razie mówię o tym, że można wyskoczyć do kina. Oj, nawet jeszcze dzisiaj, 21:45, to będzie ostatni seans w salach Dreamki na Helios w Sukcesji. Jak ktoś powie, nie, no jak dzisiaj, o której? Panie kochany, to już teraz, no gdzie? No to spokojnie, tylko podpowiadam, może ktoś ma niedaleko i pomyśli sobie, może pójdę, no nie? No, a chociaż, wiecie co, z drugiej strony, nie zostawiajcie mnie, prawda? Nie zostawiajcie mnie tutaj. Ja chcę opowiedzieć jeszcze o kilku ważnych sprawach, więc może jutro to kino, co? Jutro też o 21.45 w salach Dream, wcześniej 18.30, generalnie na trzech pokazach ta produkcja amerykańska, świeżynka z 2026 roku, bo pierwszy pokaz już koło 13.30, jakoś tak, z tego co pamiętam, jutro wystartuje Nie patrz w dół 2. No a teraz kolejna z bardzo ciekawych propozycji. Przynajmniej z założenia, weekend to jest ten czas, kiedy my mamy możliwość jakiejś organizacji, prawda, takiej przestrzeni, sposobu na relaksy tylko i wyłącznie dla siebie. No, dla siebie albo, nie wiem, dla najbliższych. No tutaj dowolnie już planujemy, realizujemy i to, tak jak mówię, przynajmniej teoretycznie, bo to wiadomo, jak to potem w praniu wychodzi. Różnorodnie. I tym dziewczynom, bohaterkom tej opowieści też wyszło, no, tak, a nie inaczej generalnie. Są trzy panie, znają się od dziecka, i pomyślały sobie, zróbmy sobie właśnie taki weekend fajny, taki tylko nasz, regeneracja, cisza, spokój.

po prostu. Sorry, to nie ja, Mel, przepraszam, nie myśl o mnie źle, jeżeli miałabyś kiedykolwiek w ogóle pomyśleć. W każdym razie to nie ja wymyśliłem, przeczytałem to w materiałach promujących ten film, że to jest chodząca katastrofa. No tak, tak. No ale słuchajcie, to co wydarzy się tutaj, to zostaje generalnie między tymi dziewczynami, no bo trzeba wspomnieć, że o wszystkim dowie się także publiczność. Jeżeli macie ochotę, to macie też możliwość na trzech seansach jutro. Spa Weekend, kolejna z premier właśnie dla łódzkiej publiczności. Jest coś jeszcze. No, przyznam szczerze, że jak usłyszałem, że ten film wchodzi do kin z początkiem września, to pomyślałem sobie tak, muszę to zobaczyć. Dlaczego? Dlatego, że Tony to tak naprawdę Anthony Bourdain, no jedna z najważniejszych postaci świata kuchni. Tak, i tutaj oczywiście nie chodzi o to, że ja jestem jakimś specem i wywijam, słuchajcie, nożem, a także innymi, prawda, elementami kuchni, że, prawda, ciastem do pizzy nad głową i za plecami i później ciach na blat i... Nie, słuchajcie, ale Anthony Bourdain to jest na pewno człowiek, który inspiruje, który ciekawi, który jest buntownikiem, który no, stworzył swoją własną postać. Jak to się stało i kiedy to się stało, że Tony został Antonym? No to jest, tak jak mówię, bardzo interesujące nie tylko dla fanek i fanów kulinariów. Tony to obyczaj, to komedia i to kino biograficzne. Kolejnym magnesem, który ma przyciągnąć do łódzkich kin, jest fakt, że na ekranie, no myślę, jeden z ulubieńców łódzkiej publiczności też, Antonio Banderas. Proszę bardzo, jest zatem wielka gwiazda, jest charyzmatyczna osobowość, miasto, także piękne lata 70. i do tego wszystkiego atmosfera, pasja i wręcz misja. Jest misja. Co jest tą misją? Co jest tym powołaniem? No, bardzo ciekawa, tak jak mówię, opowieść, nie tylko, jeszcze raz to podkreślam, dla fanek i fanów kulinariów, kuchni i tworzenia potraw. Tony, amerykańska produkcja, 104 minuty, jutro o 11.30, potem o 17.00 i to akurat, zwracam uwagę, jest ten pokaz właśnie na rozłożystych fotelach w salach Dreamki na Helios w sukcesji, no i jeszcze wieczorny pokaz. Sprawdzam, że w tygodniu to będzie w środę, we wtorek, w poniedziałek, o i w niedzielę o 19.45 akurat. Proszę bardzo, tak to ustalmy, że może właśnie ten ostatni z pokazów będzie dla Was najwygodniejszą porą, Tony. No i mamy jeszcze premierę zatytułowaną 500 mil. To jest dramat. Od lat 15, 102 minuty, ciekawa koprodukcja, mocne kino europejskie, Wielka Brytania, Irlandia na pojedynczych pokazach premierowych o 20.50. No i proszę bardzo, mamy tutaj piękną, także wizualnie opowieść o podróży. O podróży takiej fizycznej, dosłownej, ale także o podróży w głąb siebie, w głąb relacji łączących różne pokolenia. To też opowieść o miłości, która jest spoiwem. To jest opowieść o miłości, która jest wartością w tym zdefragmentaryzowanym świecie, pociętym, spolaryzowanym i na dodatek jeszcze niosącym z sobą no, różne i wyzwania, i zagrożenia. Wiemy jak to jest, ale ta historia jest opowieścią o tym, że wrażliwość to dar, choć przyda się też i spryt, i urok osobisty, który warto wykorzystać, kiedy potrzeba, no ale przede wszystkim, tak jak mówię, miłość, życzliwość, no i relacje międzyrodzinne. No i piękne, jeszcze raz na to zwracam uwagę, plenery, tak. No to też może być historia inspirująca do tego, żeby, no nie wiem, wybrać się jeszcze w jakąś podróż jesienną? Aha, no dobrze, jakby coś, proszę bardzo, jutro o 20.50, jak mówi napis na plakacie do tego filmu, nie wiem, czy widzieliście, ale on jest eksponowany w gablotach w łódzkich kinach. Czasem trzeba uciec, by odnaleźć to, co nosisz w sercu. 500 mil, proszę bardzo. No i są jeszcze inne, bardzo ciekawe pokazy, to m.in. Kino Konesera w poniedziałek 7 września, to m.in. Helios na scenie, bardzo ciekawy koncert, który będziemy mogli zobaczyć w niedzielę, to też Helios Replay, czyli cykl dający łódzkiej publiczności możliwość, by oglądać filmy, których nie ma w repertuarze, których być może nie widzieliśmy w sali kinowej na wielkim srebrnym ekranie, tylko oglądaliśmy je na przykład na VHS-ie. No, myślę, że akurat ten film można było zobaczyć na DVD.

0: Cześć. No dobrze, to za chwileczkę powiem, bo wraca na srebrny ekran do kina.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Ale to za sekundkę. Za sekundkę wrócę do łódzkich kin, bo zajrzę też do kin studyjnych. Teraz Łódź Design Festival. No tak, no ważna rzecz, słuchajcie, o której mówi się nieustająco, bo to dobra informacja. No cierpieliśmy, cierpiała łódzka publiczność, cierpieli ci, którzy lubią to wydarzenie, bo 20. edycja jubileuszowa, która miała odbyć się, nie odbyła się, o czym też Michał Piernikowski, szef festiwalu, mówił, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, podając powody. No teraz podajemy powody, dla których warto mówić, będzie specjalna edycja, będzie specjalne wydarzenie, może nie 20., nie jubileuszowe, ale takie, jak mówił szef festiwalu, 19,5, jeżeli chodzi o numer edycji, od 5 do 11 października pod hasłem Polskie Forum Designu. Lokalność. A tutaj województwo łódzkie będzie ważną częścią tego wydarzenia, bo też dzięki tej współpracy będziemy mogli w ramach tej specjalnej edycji, która jest edycją jesienną, bo wygląda na to, że jubileusz będzie tradycyjnie na wiosnę, natomiast ta specjalna edycja da nam możliwość spotkania ze sztuką designu z Łodzi i regionu. Spotkamy artystki, artystów, twórczynie, twórców. To są bardzo różne przestrzenie do odkrycia. To są rzemieślnicy, to są wizjonerzy, to są ci, którzy pielęgnują tradycje, ale idą też z projektowym duchem czasu. Tegoroczna specjalna edycja festiwalu. Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu, lokalność. Będzie okazja do tego, by stworzyć także przedmioty inspirowane właśnie naszym województwem. Województwem łódzkim. To będzie taka piękna pamiątka po tej edycji roku 2026. W programie również m.in. wystawa przygotowana przez Fundację Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Wełna. Lokalne źródła i potencjał. Bardzo ciekawa historia, dlatego że mówimy tutaj o pięknie wełny, o wartości wełny w kontekście lekkiego zapomnienia o wełnie. Szkoda o niej zapomnieć, bo ja zawsze myślę z czułością i nawet, powiem wam, często sprawdzam na metkach skład, no nie wiem, kupuję marynarkę, patrzę, czy tam w ogóle jest wełna, o, tu 30%, tu 60%, tu i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś kupiłem sobie wełniany szal, to było na zimę, zima się zbliżała i patrzę, wow, wełniany szal, jaki piękny, taki kolorystyczny, w kratę kupiłem sobie, no 100% poliester. Zatem o wełnie będzie mowa, słuchajcie, będzie mowa o lokalności. Zresztą, jak podkreśla Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival, lokalność nie oznacza zamykania się w przeszłości. Traktujemy ją jako zasób, z którego można tworzyć współczesne, atrakcyjne i konkurencyjne projekty. Chcemy pokazać, że wzornictwo może jednocześnie chronić dziedzictwo, wzmacniać lokalną gospodarkę i budować rozpoznawalność regionu daleko poza jego granicami. Brzmi dobrze, no i dobrze się zapowiada. Słuchajcie, także konkurencyjne projekty, współczesne, atrakcyjne, tradycyjne i to wszystko na festiwalu, na tegorocznej edycji festiwalu, czyli mówimy 19,5. Tutaj także między innymi w fuzji Łódzki Nurt, to będzie instalacja i kolejne działanie, które będzie realizowane wspólnie z lokalnymi twórczyniami i twórcami. A teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Trwa nasze weekendowe spotkanie w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Tak, co jest grane w Łodzi? Audycja w pełni poświęcona wydarzeniom kulturalnym w naszym mieście. Co, gdzie, kiedy, o której, dla kogo? No staram się odpowiedzieć na te pytania. Mało tego, formułuję jeszcze pozostałe, no, dodatkowe pytania, które mają zbudować jak najpełniejszy obraz tego wszystkiego, co jest do naszej dyspozycji, jeżeli chodzi o przestrzeń kultury w Łodzi. Za chwileczkę będę miał pytania do gościni mojego dzisiejszego spotkania z wami, bo wybierzemy się do Pinoteki. Ja pamiętam, jak mówiłem o Pinotece, opowiadając o niej jako o takim nowym tworze. To wszystko pojawiło się przy okazji roku jubileuszowego, czyli 80-lecie Teatru Pinokio w Łodzi. Powstała Pinoteka, czyli taka przestrzeń, mówiliśmy, w której można sobie fajnie spędzić czas, gdzie będą organizowane różne wydarzenia. No my już wiemy, że tutaj faktycznie było to miejsce niezwykle potrzebne i jest świetnie realizowany ten plan, ten projekt. No i od nowego roku artystycznego, który, przypomnę, rozpoczął się właśnie we wrześniu, roku artystycznego o nazwie 2026-27, będziemy mieli też nowości. O tym sobie pogadamy za chwilkę. Dziś też, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, zajrzymy do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, powiem o bardzo ciekawych wydarzeniach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Wrócę do kin za chwilkę, a także mówić będę o spacerze Zielonej Łodzi, między innymi także o Święcie Ulicy Wschodniej, bo szykują się wyjątkowe wydarzenia. Zresztą ten już dopracowany program mam, przedstawię. Słuchajcie, jedyne takie wydarzenie w Łodzi, które organizuje wspólnie 26 instytucji kultury, organizacji pozarządowych, artystek, artystów, twórczyń, twórców, rzemieślników, nie wiem, przedsiębiorców. Słowem podaje za organizatorami podmiotów działających przy Ulicy Wschodniej. No i w jej najbliższym otoczeniu. Oto jest Święto Ulicy Wschodniej. A kiedy? Powiem, kiedy i powiem, co czeka na osoby chętne. Dużo mam jeszcze informacji, ale nie będę mówił, o czym chcę powiedzieć, bo jak nie powiem, to będzie mi głupio. Chociaż generalnie kieruję się tutaj taką zasadą, że czego nie zdążę powiedzieć w trakcie trwania audycji, to nie przepadnie, nie zniknie. Nie. Wrócę do tego przy najbliższej możliwej okazji. Także spoczko. Generalnie założenie jest takie, że co wpisałem w scenariusz dzisiejszego spotkania, to mi się uda zrealizować i tak, spoglądam na mój złotoprzebojowy zegarek i on wręcz krzyczy: hej, Lichowski, no dawaj, już która godzina? No widzę, która godzina, dobrze, zapraszam na rozmowę z gościnią.
1: Nie możesz tego przegapić.
2: Mariola Dubiel, koordynatorka do spraw edukacji i jakości literackiej Teatr Pinokio w Łodzi.
0: Witam, w co jest grane w Łodzi? No, tytułuję naszą rozmowę w ten sposób, no, by nie przegapić tego faktu. Ja wiem, że u was jest głośno, wiem, że funkcjonujecie, ale jesteście jeszcze młodym miejscem, być może, do czego też zapraszamy, przestrzenią do odkrycia, prawda? Bo dzieje się dużo, dzieje się ciekawie, dzieje się różnorodnie. No i z jednej strony wracają te historie, które my świetnie znamy z przestrzeni Pinoteki. Z drugiej strony właśnie ten sezon kulturalny to jest też pretekst, no i świetna okazja do tego, aby wprowadzić zupełnie nowe wydarzenia, które mają szansę stać się, no, wręcz kultowymi, a na pewno są potrzebne, bo z tego co wiem, prowadzicie też takie rozmowy tutaj z publicznością, z widownią Teatru Pinokio, z bywalczyniami i bywalcami Pinoteki. Co warto by było jeszcze, nie wiem, uruchomić, co dołożyć i tak dalej, i tak dalej. No, tego wszystkiego, co szykujecie dla nas w tym sezonie, dzisiaj nie omówimy, ale warto wskazać, że Pinoteka wystartowała w tym sezonie 1 września. Były już zajęcia z młodzieżową grupą teatralną. To później także spotkanie w ramach dogoterapii, tu też zabawa, doświadczenia sensoryczne. No ale to przed nami jeszcze także dużo różnych wydarzeń. Tak jak mówimy, starszych i tych, które powstały specjalnie na ten rok kultury.
2: Dokładnie tak, już ruszyliśmy z pierwszymi zajęciami. Dzisiaj również dzieją rzeczy. Na wszystkie wydarzenia zapraszamy. O szczegóły można oczywiście zadzwonić, sprawdzić na naszej stronie internetowej.
0: Ale to może zanim państwo zaczną klikać w internecie i kręcić tarczą telefonu do Teatru Pinokio, a nie, to przepraszam, to ja jak byłem mały, to trzeba było kręcić tarczą, żeby zadzwonić do Teatru Pinokio. Dzisiaj to jakoś chyba inaczej się odbywa. No dobrze, w każdym razie powiedzmy o tym, co ciekawego, ważnego zaproponujecie łódzkiej publiczności właśnie na ten sezon artystyczny 26-27 w Teatrze Pinokio, czy też konkretnie właśnie w Pinokio.
2: Wracamy z oprowadzeniem po teatrze. Będzie można poznać zakątki, kulisy, miejsca, które zwykle nie są dostępne dla widowni, więc serdecznie zapraszamy, ale mamy również nowości. Zapraszamy na kręgi kobiet, mężczyzn, mieszane. Będziemy mieli możliwość porozmawiania też w szerszym gronie. Będą to również warsztaty międzypokoleniowe, których w teatrze nigdy za wiele, bo znajdą się również takie i dla dzieci z rodzicami, ale również dla wnucząt z babcią, z dziadkiem.
0: No tak. Wy bardzo dużo mieliście takich wydarzeń. Ja zapowiadałem je właśnie w tym momencie, kiedy był Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty. No fajnie, że przenosicie te działania, atmosferę i wartość właśnie tego typu działań możemy odkrywać także w trakcie jesieni z Pinoteką. No ja mówię o tej wartości, myśląc tutaj o spotkaniu, o wzajemności, o relacjach, o budowaniu tychże relacji, ale ich wzmacnianiu także, bo mówimy mama, tata, mówimy babcia, dziadek, wnuczęta, dzieci, wiadomo, ale to też są zajęcia adresowane dla wujka, dla cioci. Oni mają przyjść z swoimi podopiecznymi, z pociechami, nie wiem, z chrześnicą, z chrześniakiem i tak dalej, i tak dalej. To jest też poznawanie nowych ludzi, no generalnie uczestniczenie w grupach, które też dają możliwość, aby się czegoś nowego nauczyć o sobie, albo o innych, albo nauczyć kogoś innego. No, tutaj krążę tak wokół tego tematu, wokół tych wartości właśnie międzyludzkich, jakie udało się zbudować, wytworzyć właśnie w ramach działania Pinoteki. Pinoteka działa na bazie bardzo różnych, że tak powiem, aktywności. Część z nich to są wydarzenia wręcz teatralizowane, ale a propos teatru i Pinoteki, wy też no, w czytelny sposób pokazujecie, że przestrzeń teatru jest przestrzenią otwartą dla każdej, dla każdego, że to jest przestrzeń, której warto się nauczyć, być w niej, to między innymi te oprowadzania, te spacery takie zakulisowe, prawda, gdzie zaglądamy i tu i tam, żeby móc później kiedyś wejść do teatru jak do siebie, prawda, żeby nie było czegoś takiego, co można by nazwać barierą jakiegoś czasu, prawda, a kiedyś tak jak byłem mały, to tutaj chodziłem, no teraz wiem, że jest coś organizowane, nie wiem, dla mojego dziecka albo dla mnie, ale ja to tam nie wiem, dawno nie byłem, dawno nie byłam. To często też się pojawia, prawda, jako taki bufor, który hamuje nas przed tym, by, mówiąc najszerzej, uczestniczyć w kulturze. A nie wiem, warto się przełamać, warto zrobić pierwszy krok. Do okazji ku temu jest bardzo dużo. Przedstawiam je i podaję. W Co jest grane w Łodzi omawiam, tak jak teraz, zwracając uwagę na nowy sezon w Pinotece, bo faktycznie ten się rozpoczął. No i działa na pełnych obrotach dla każdej i dla każdego.
2: Dokładnie tak, bo tak naprawdę Pinotekę tworzą ludzie, którzy do niej przychodzą. Dlatego otwieramy się też na coraz szersze grupy wiekowe, też żebyśmy właśnie mogli coś zaoferować i dla młodych, nawet najnajów jeszcze w brzuchach, ale również dla seniorów, seniorek, którzy chcą również miło spędzić czas. Więc mamy coraz więcej zajęć międzypokoleniowych, ale również dla młodzieży. W zeszłym roku były może dwa wydarzenia, które były dedykowane dla nich. W tym roku mamy cały cykl. Są to slamy poetyckie oraz Młodzieżowy Klub Książki, więc mamy nadzieję, że również tutaj dopisze frekwencja i będziemy mieli możliwość rozwijania tego typu pomysłu. Oczywiście też jesteśmy otwarci na informacje od przychodzących do nas osób, czego oczekują, co chcieliby zobaczyć w teatrze, czego chcieliby może spróbować, bo tak jak mówiłam, to oni tworzą to miejsce, gdyby nie oni, nas też by nie było.
0: O, to piękne słowa i bardzo prawdziwe, absolutnie, słuchajcie. Także są nowe propozycje, są powroty, ja tylko powiem, że od poniedziałku 7 września wracają też treningi aktorskie, one dają możliwość, by drobnymi kroczkami zbudować w sobie świadomość, nie wiem, ciała, gestu, dowiedzieć się, czym jest mimika, ekspresja, poćwiczyć głosem, ćwiczyć interpretację, improwizację, a to wszystko też po to, żeby czuć się no, bardziej pewną, bardziej pewnym siebie w relacjach międzyludzkich, nie wiem, w rozmowie o pracę, w trakcie występu publicznego, czy to na akademii szkolnej, czy gdzieś indziej. Słuchajcie, no generalnie to wsparcie nie tylko dla przyszłych aktorek i aktorów, ale no też dla dorosłych, którzy chcieliby ewentualnie gdzieś rozbudować, szlifować swój warsztat wystąpień przed innymi, prawda? Takich wystąpień może nawet publicznych, ale to tak jak mówimy, wszystkie szczegóły bezpośrednio u organizatorów, natomiast zaciekawiła mnie pani tutaj tym wątkiem poetyckim. O slamie poetyckim będziemy mówić zatem za chwilę. Wrócę do rozmowy, a teraz
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Siów. No, w sensie Święto Ulicy Wschodniej. To jest piękna wspólna inicjatywa instytucji kultury, organizacji, galerii, pracowni, lokali, no wszystkich tych, którzy współtworzą tę przestrzeń, prawda? To miejsce, jakim jest Ulica Wschodnia i okolica. No generalnie, słuchajcie, piękna to opowieść, piękne święto, przestrzeń dialogu, przestrzeń artystyczna, wręcz taka przestrzeń kulturotwórcza, prawda? To nie jest nowe wydarzenie, Święto Ulicy Wschodniej, choć w tej formule, no z taką intensywnością, no to faktycznie można by powiedzieć, tak, mamy tego typu obchody w takiej formie, absolutna nowość i rewelacja, ale jednak sięgamy jeszcze do roku 2007. Tutaj w ramach projektu Słońce Wschodzi na Wschodniej już organizowano wiele wydarzeń mających odczarować pewne stereotypy, pokazać aktywność społeczną, pokazać kulturę tej części miasta. No i ważna sprawa, to nie jest święto tylko tych wszystkich, którzy nie wiem, są ze Wschodniej, tutaj działają, tworzą albo z okolic, to dla wszystkich chętnych. Oczywiście, że tak. Ja za szczegółowy program dziękuję pięknie Bibule. No Bibuła, tajna drukarnia Józefa i Marii Piłsudskich przy Wschodniej. Znamy świetnie, bywają moimi gośćmi regularnie. Opowiadam też o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się właśnie w Bibule. Ale no, nie tylko Bibuła organizuje to wydarzenie, nie tylko Bibuła zaprasza. To jest naprawdę bardzo długa lista tych wszystkich miejsc, do których będzie się można wybrać. Święto od 17 do 19 września, a w sobotę 19 właśnie Wschodnia zmieni się w przestrzeń tętniącą życiem, wypełnioną bezpłatnymi warsztatami, wykładami, spacerami, wystawami, koncertami, spotkaniami z autorami, prelekcjami i nie tylko, podkreślają organizatorzy. Organizatorzy podkreślają także, że generalnie na znakomitą większość wydarzeń wstęp jest bezpłatny, no chyba, że zaznaczono inaczej już przy danym wydarzeniu, ale to już bezpośrednio kontaktujemy się z miejscem, które nas interesuje najbardziej i tam dowiadujemy się, jak wziąć udział w atrakcjach przygotowanych tutaj na to święto. Jak piszą organizatorzy, naszym celem nie jest jedynie organizacja jednodniowego wydarzenia. Chcemy wspólnie pokazać mieszkańcom Łodzi, że Wschodnia wraz z okolicą stanowi przestrzeń pełną historii, kultury, ludzi z pasją i miejsc, które warto odkrywać i do których warto wracać przez cały rok. No i jak dodają, wierzymy, że siłą tej ulicy są tworzący ją ludzie i miejsca. Ulica nie jest jedynie przestrzenią pomiędzy budynkami. Jej prawdziwą wartość tworzą społeczność, sąsiedzkie relacje oraz instytucje i inicjatywy, które nadają jej charakter. Dlatego Święto Ulicy Wschodniej ma być przede wszystkim świętem lokalnej wspólnoty. Okazją do spotkania, współpracy, wzajemnego poznania, no i odkrywania tego, co na co dzień dzieje się za drzwiami pracowni, galerii, muzeów, bibliotek i innych miejsc. Chcemy, aby tego dnia ulica stała się otwartą przestrzenią dialogu, twórczości i sąsiedzkiej integracji. No to ma być takie miejsce, gdzie będziemy się poznawać. Będziemy poznawać ludzi, miejsca, odkrywać jej historię, sprawdzać, kto tworzy dzisiaj Wschodnią, jak wiele wartościowych inicjatyw tutaj się rozwija. Lokalność, otwartość, współpraca, budowanie wspólnoty. To są te wartości, które wymieniają organizatorzy. Wszystko rozwija się we współczesnej formule. Każdy organizator przygotowuje własne atrakcje. Zatem siów!
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Tak, słuchajcie, ja do tego wydarzenia jeszcze wrócę. Jak widzę plan działania, jak widzę, jak on został dopracowany, rozbudowany, ile tutaj atrakcji, no to wiem, że muszę poświęcić jeszcze czas na to, by omówić chociaż wybrane wydarzenia. Tego jest mnóstwo. Wszystko wystartuje, przypomnę, w czwartek 17. Marcin Prydik, Grzegorz Feingold grają Śliwki. I to będzie w kamienicy Hilarego Majewskiego. W piątek m.in. Kolektyw Wschodnia i warsztat badawczy wokół biografii ulicy. To też m.in. w sobotę 19. Człowiek i Wszechświat, pokaz i obserwacja nieba. Pierwsza tura w planetarium przy Pomorskiej. Będzie można wybrać się do biblioteki Odyseja m.in., do biblioteki Wolność, do Muzeum Kanału Dętka, a także... Także wrócę do tematu, słuchajcie, by jeszcze opowiedzieć wam o tych atrakcjach Święta Ulicy Wschodniej. Trwa weekend z Radiem Złote, Przeboje 101 i 3 FM. To jest program Co jest grane w Łodzi. To tutaj usłyszycie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Będę za chwilę w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym. Tutaj też sporo wydarzeń. Zajrzymy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Myślę, że zdążę coś powiedzieć też o Lightmove Festiwalu. Tak, no bardzo chciałbym, słuchajcie, gdyż albowiem dużo fajnych rzeczy już wiadomo. Zielona Łódź zaprasza nas na spacer, no i kina jeszcze czekają, głównie studyjne, choć nie tylko, mam dla was jeszcze specjalne pokazy, między innymi w kinie Helios w Sukcesji. Tak, dużo, dużo, więc przejdę już do kolejnych informacji, no a te płyną do nas z Pinoteki, zatem wracam do rozmowy.
1: Warto odwiedzić.
0: Warto, bo tutaj generalnie codziennie coś się dzieje. To zajęcia na macie, slam poetycki, kręgi dialogu, zajęcia kontekstowe, które wynikają ze spektakli, jakie są tutaj proponowane przez twórczynię twórców. Zbliża się no, świetna premiera, tak się to wszystko zapowiada. Ostatnio omawialiśmy, dlatego że będzie można pójść zobaczyć coś abstrakcyjnego, coś, co mówi językiem sztuki, moko, czyli obudź wyobraźnię. Teatr Pinokio w Łodzi w ten sposób przygotowuje pierwszą premierę sezonu, ona już 26 września. Wszystko reżyseruje Filip Jaśkiewicz i wraz z zespołem Teatru Pinokio w Łodzi w ten sposób chcą ożywić picture book autorstwa Shuntaro Tanikawy. To ma być takie uniwersalne doświadczenie dla widzów w niemal każdym wieku. Super opowieść i mam nadzieję, że faktycznie będzie to coś niezwykłego. Ruchome kształty, oryginalne słowa, no miejsce spotkania, słuchajcie. Postaci ze sobą, postaci z nami. No wszystko niezwykle ciekawe. Będę do tego wracał, ale tutaj Pinoteka też zadziała, też przy tej okazji, prawda, wykorzystując temat spektaklu do tego, by spotkać się i porozmawiać nieco więcej, stworzyć jakąś taką grupę edukacyjno-twórczą i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Pinoteka jest grupą, która na to stawia, prawda, na wzajemność, na spotkanie, na atmosferę edukacyjno-twórczą za każdym razem. Mówiliśmy, wszystko rozpoczęło się 1 września, młodzieżowa grupa teatralna, później dogoterapia, zabawa, warsztaty, nauka o psim węchu, to także, no, między innymi to, co też zapowiadamy, czyli 7 września, w poniedziałek, treningi aktorskie. To też te wydarzenia, które pojawią się w drugiej połowie miesiąca. O tym będziemy sobie za chwileczkę jeszcze mówić. Natomiast ja wracam do tego, na czym skończyliśmy, bo mówiła pani o slamie poetyckim. No właśnie, literatura generalnie, spotkanie z książką, spotkanie z poezją. To jest bardzo ważna przestrzeń, dlatego że można by uznać, być może w innych miastach, że poezja to jest coś takiego ofowego, że to jest coś takiego, prawda, dla wybranek i wybrańców. No, ja kiedyś rozmawiałem z taką nowo poznaną osobą i właśnie mówię, o, tam zeszło na temat poezji. Ja właśnie mówię, o, tak, ja bardzo się interesuję poezją, super, bo ja uwielbiam i tu wymieniam tych swoich ulubionych, prawda, Wojaczek, Różewicz, William Blake i tak dalej, bo lista jest naprawdę bardzo, bardzo długa. A ona tak spogląda na mnie i mówi, a to nie wyglądasz. A? To... jak trzeba wyglądać, w jaki stereotyp trzeba uderzyć, żeby zrozumieć, jak wygląda ktoś, kto czyta poezję. Poezja jest dla każdej i dla każdego. Poezja jest ważna i wy o tym przypominacie, prawda? Zresztą, tak jak mówię, no gdzieś może faktycznie mówi się, że poezja to jest jakiś off, jakaś awangarda. W Łodzi pielęgnuje się myśl o tym, że poezja to bardzo ważna część sztuki, część naszego życia, uwznieślanie pewnych spraw, ożywianie rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. To szeroki temat, wy się nim zajmiecie.
2: Jak najbardziej i również tych młodszych uczestników chcemy zachęcić, bo to nie chodzi tylko, że mamy lektury szkolne, które trzeba czytać i poezję, którą trzeba czytać, a można pisać własną, można się nią dzielić, w ten sposób też przekazywać po prostu wszystko, co gdzieś tam w nas siedzi. Też właśnie właśnie w sposób bardziej bądź mniej konwencjonalny. Więc tutaj też dlatego z takim pomysłem przychodzimy do młodzieży. Mamy nadzieję, że przyjdą, że będą zainteresowani, ale też się otworzą, że będą mogli faktycznie tutaj mieć taką bezpieczną przestrzeń do porozmawiania o tym, co ich dotyka, bo myślę, że to może być fajny punkt wyjścia pod to, co możemy później dalej z tym robić.
0: Oj tak, rzeczywiście. No, poezja jako początek do... Tutaj trzy kropki, niech wielokropek faktycznie będzie świadectwem urwanej myśli prowadzącego, bo faktycznie jak ktoś wejdzie do świata poezji, no to różne obrazy, różne inspiracje mogą powstawać w głowie i no, korzyści mnóstwo. To już bezpośrednio Państwo będą omawiać na spotkaniach w Pinotece, natomiast jest też dyskusyjny klub książki jako nowość w pinotekowym kalendarzu, począwszy od 9 września w wybrane dni roku. No, będzie się odbywała taka żywa dyskusja o literaturze, prawda? O historiach, jak one przekładają się na nasze życie, na naszą codzienność. No ale tutaj też zwracamy uwagę, że pod koniec miesiąca międzypokoleniowe podróże w czasie z babcią i dziadkiem. Bardzo ciekawy format, twórcze działania, trochę wspomnień, trochę planów. A kolejna nowość to od października także Touch Tour, gdzie z zasłoniętymi oczami będziecie mogli odkrywać przestrzeń teatru, tak, czyli dotyk, ale też przyda się węch, słuch. Wrócę jeszcze do tego projektu, natomiast tak sobie przypomniałem, nie wiem, czy to dlatego, że jakoś krzywo spałem i bolą mnie kręgi, ale to już inny temat. Kręgi, właśnie, to też jest nowość. Kręgi dla dorosłych, czyli formuła spotkań w kręgu. I tutaj trzy takie możliwości, trzy grupy, trzy ścieżki, czyli kręgi tworzone przez kobiety, dla kobiet, żeby odbudować jakoś, nie wiem, poczucie wspólnoty, wartości, uwolnić się od nadmiaru emocji, stresu itd., itd. No, podobne działanie w Pinotece także zaproponujecie panom, no i paniom i panom w tej grupie mieszanej.
2: Tak, to jest zupełna nowość. Natomiast możliwe, że ktoś już kiedyś brał w tym udział, bo będzie na podstawie dialogu społecznego tworzona grupa. Ona nie będzie zamknięta, będzie można dołączyć na jedno spotkanie, ale również na cykl spotkań. Raz w miesiącu będzie takie dedykowane spotkanie właśnie dla wspomnianych trzech grup i myślę, że to będzie też ciekawe, również międzypokoleniowe wydarzenie, ponieważ zapraszamy osoby pełnoletnie, ale górnej granicy wieku nie mamy, więc kto będzie miał ochotę do nas przyjść, porozmawiać, poznać może nowych ludzi i miło spędzić czas, w formie takiego dialogu społecznego będą rozmowy. Oczywiście można tylko siedzieć i słuchać, nikogo nie namawiamy do rozmów, nie każdy jest gadułą i to też rozumiemy, ale nawet po to, żeby przyjść, posłuchać czy posiedzieć z ludźmi i miło naprawdę spędzić czas właśnie w naszej przestrzeni pinotekowej.
0: O, to właśnie ciekawe i wartościowa propozycja z Pinoteki. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Przenieśmy się teraz do przestrzeni Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. No, ŁTF działa prężnie w nowym sezonie kulturalnym 2026-2027, dając nam no, kolejne okazje do spotkania. Przed chwilą mówiłem o wystawie wakacyjnej w kwadracie, kolorowej, tryskającej energią. Za chwileczkę powiem o kolejnej z wystaw, jaką zaproponuje nam Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne i Galeria imienia Hahnemana przy Piotrkowskiej, ale przecież ŁTF no, niezmiennie stawia też na edukację, na to, by przypominać w każdej możliwej okazji i w różnej formie, że fotografia to sztuka. Oczywiście, no tym bardziej trzeba o tym przypominać w czasach, kiedy pstrykamy, kiedy focimy, kiedy robimy bardzo dużo zdjęć, zapisu takiego, prawda, smartfonowego, różnych historii. Tutaj pies, prawda, biegnie po piłeczkę, tutaj dziecko spędza czas na placu zabaw, a tutaj robimy zdjęcie ceny, na przykład masła, żeby pamiętać, że w tym drugim sklepie to jednak było taniej i mimo, że wróciliśmy, to okazało się, że za późno, bo wszystko wykupili. Różne zdjęcia robimy i po co nam one? No, by pamiętać. To jest wspólny mianownik. By pamiętać o sytuacji, o zdarzeniu, o atmosferze. Ale jeżeli do tego wszystkiego dojdzie jeszcze ten element artystyczny, element sztuki, no to wtedy już nie pstrykamy fotek, tylko robimy zdjęcia. tworzymy fotografie. No, te poziomy zaawansowania, myślę, że każda i każdy powinien we własnym zakresie też sobie szczerze określić, jak i potrzeby korzystania z fotografii. W ETF-ie pomagają nam zrozumieć lepiej, dlaczego tak piękną i wartościową i ważną sztuką jest fotografia i pomagają nam się do niej zbliżyć poprzez nie tylko wystawy, ale także warsztaty z cyjanotypii, z portretu, no bo fotografia to jest jako przestrzeń sztuki naprawdę ogromna dziedzina. No i właśnie, zbliżają się kolejne warsztaty, bo te warsztaty, spotkania z mistrzami, z twórcami bardzo różnych zdjęć, fotografii, różnych prac, bo mówimy tutaj, nie wiem, o różnych kategoriach, prawda, dokument, portret, fotografia przyrodnicza i tak dalej, i tak dalej. Ci twórcy pochodzą z bardzo różnych, że tak powiem, przestrzeni sztuki i fotografii. Tym razem spotkanie z urodzonym w Pradze artystą Jan Mlczoch. To będzie okazja do tego, by też nauczyć się malować światłem. Słuchajcie, to taki wręcz akcent rzeźbiarski. Zresztą jak się zna zdjęcia, prace, te może głównie z lat 70. pana Jana, to rzeczywiście widać, jak on maluje światłem, kształty, jak wykorzystuje ten cień. Zresztą no, światło i cień w ogóle tworzy fotografię, ale jak wykorzystuje to ten artysta? Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, że tutaj dojdzie do tego wszystkiego jeszcze jeden element, a mianowicie japońskie shibari. No, tutaj można by jeszcze zajrzeć do historii Japonii i powędrować w stronę epoki Edo, wojskowej techniki, hojo-jutsu i no właśnie tego krępowania jeńców. Ostatecznie to się przerodziło w coś, co jest sztuką wiązania, może powiedzmy w ten sposób, ale dzisiaj opiera się to wszystko na takiej umowie, na węzłach, ale i zaufaniu. No, generalnie myślę, że będzie okazja do tego, by również o tych kwestiach pomówić i jak to wszystko zespolić w jedną całość. Obraz malowany światłem i wiązany liną, pędzel świetlny i shibari. Taką nazwę nosi to spotkanie, które wkrótce, bo 13 września w niedzielę. Natomiast jeszcze wystawa, tak, miałem o tym opowiedzieć. No i dlaczegoż miałbym tego nie zrobić? To już teraz, dlatego że znów pojawia się moja ukochana Japonia, artyści właśnie z tamtego rejonu. No to już jest długa współpraca właśnie no, twórców z Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i fotografów z Japonii. Tym razem geneza. Poza chaos ku tętnu początku. Yunagi Miki i Katsumi Noguchi. To od 5 września, wernisaż o 15. No i miejsca, które przechowują pamięć o początku. To, co tam znajdziemy, słuchajcie, to jest krajobraz, który nie jest ukończony. To geneza. To proces tworzenia, podkreślają organizatorzy, zwracając uwagę na symbolikę, na surowość, ale także na głębokie ukojenie. Chodzi o to, by przez ten projekt, przez te fotografie wręcz dotknąć naszej duszy. No i mamy dwa nazwiska, dwóch artystów, mamy i makro, i mikro, mamy ukojenie w czasach konfliktów, chaosu i podziałów. Bardzo ciekawa opowieść dla tych, którzy poszukują w fotografii także takiego spokoju. To w Galerii Fotografii imienia Eugeniusza Hahnemana od 5 września.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Ja jeszcze jedno słowo, słuchajcie, dlatego że z kolei od 6 września w Visual Arts Gallery też będzie okazja do tego, by oglądać bardzo ciekawą wystawę. Efekty współpracy Łodzi i Kobe w Japonii. To jest takie wydarzenie, słuchajcie, w niedzielę wernisaż, później wystawa dla wszystkich tych, którzy zainteresowani są efektem właśnie tej wyjątkowej współpracy, bo to Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Visual Arts Gallery i Stowarzyszenie Fotografów Ashiya, właśnie z Kobe, zapraszają na taką wystawę. Wystawa będzie do oglądania od poniedziałku, wystawa zbiorowa, naprawdę bardzo długa lista nazwisk artystów z Japonii. Japonii. No i wyjątkowa opowieść utrwalona w kadrach fotograficznych. My znamy tę współpracę. Wiemy, że ona jest wyjątkowa, że japońska fotografia jest nieco inna, a może nawet zupełnie inna niż fotografia polska czy europejska. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, bo mówimy o tym samym w sensie przestrzeni sztuki, prawda? Sztuka fotografii. Ale jednak ileż tutaj subtelności, różnic także tych rzucających się w oczy. Także to też bardzo fajna wystawa, o której będę wam jeszcze w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM opowiadał. Ale dziś tak, w Co jest grane w Łodzi w wydaniu weekendowym sięgam już po kolejne informacje, jakie przygotowałem na czas trwania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Mamy nową wystawę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mamy wystawę stacjonarną, ale mamy też ciekawą wirtualną, o tym powiem za chwileczkę. To także m.in. kameralna ekspozycja w kręgu Mickiewicza i Dziadów. Także ważna prezentacja. No, wrzesień w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej rzeczywiście bardzo różnorodny, bardzo ciekawy. Na początku tygodnia w pierwszej audycji nowego sezonu kulturalnego 2026-27 mówiła o tym nam pani dyrektor. Natomiast ja dzisiaj zwrócę uwagę na te ważne wydarzenia i nowe, o których nie powiedzieliśmy wtedy, i te bieżące. Słuchajcie, natomiast też przed pełną będę w kinach, no bo auta tutaj jeżdżą ponownie na wielkim srebrnym ekranie. No a wcześniej jeszcze Light Move Festival 2026.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: To w ogóle nie możesz tego przegapić w tym sensie, że no, lepiej tego nie przegapić, bo to fajne jest po prostu, ale z drugiej strony no to no nie można tego przegapić, jak to tak świeci. Słuchajcie, jak o tym tak głośno. Zresztą samo wydarzenie Light Move Festival 2026 to już kolejna edycja, która pokazuje, że no nie tylko rozświetla się Łódź, czy też artystki, artyści rozświetlają Łódź, ale też artystki, artyści grają, że to jest ważne połączenie światła i dźwięku. Light Move Festival 2026. Słuchajcie, no trwa wielkie odliczanie tak naprawdę, bo to wydarzenie od 25 do 27 września. Ja mówiłem, że jestem na Light Move Festivalu od pierwszej edycji, dlatego że to jest coś, co mnie osobiście od wielu, wielu lat frapuje, ciekawi, interesuje, inspiruje. No, światło, wykorzystanie światła do tworzenia atmosfery, do tworzenia sztuki, do rozpoznawania detali i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest na Light Move Festival. To wszystko znalazłem też w fotografii, w filmie, a także w sztuce, która wykorzystuje światło do tego, by tworzyć obrazy. Także te mniej lub bardziej abstrakcyjne, zaplanowane może nawet do tego stopnia, bo pamiętam w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi taką wystawę, gdzie mieliśmy no, takie konstrukcje, rzeźby z tworzywa, które było tworzywem półprzepuszczalnym, to były jakieś szkła, już teraz nie chcę tutaj dookreślać tego wszystkiego, bo tego akurat nie zapamiętałem, ale zapamiętałem, że światło wpadające przez okno przepuszczane przez daną konstrukcję, przez formę, przez właśnie taką rzeźbę świetlną dawało niesamowity efekt i na samej rzeźbie, a także ten dość nieoczywisty, nieoczekiwany może nawet, przynajmniej dla mnie, na przykład na ścianach galerii. No, to coś niezwykłego. Dlatego, tak jak mówię, no światłem gdzieś ekscytuję się od czasów dzieciństwa, kiedy jeździłem swoim rowerkiem. To jeszcze nie był Wigrus. Zanim Wigry, to nie pamiętam, jakieś inne rowery miałem i sam je oświetlałem, podłączając do... Młode pokolenie wie, co to jest dynamo. No tak, ten rower miał dynamo i do tegoż urządzenia podpinałem jakieś tam żaróweczki i mój rower był najbardziej rozświetlonym rowerem w ogóle na ośce. Tak, generalnie, który to jest ten Bartek z Rytkini? No ten, co ma taki rower z lampkami. A, to już wiem. No dobra, tyle wspomnień prowadzącego teraz plany na Light Move Festival. Jest zaplanowany spektakularny mapping, to jest taka nowa lokalizacja, bo mappingi, oczywiście monumentalne instalacje, projekty bardzo różne się pojawią tradycyjnie. Jestem teraz w portalu łódź.pl, no i to tu czytam, że tegoroczne hasło festiwalu Dreams zabiera widzów w świat marzeń, tych o dalekich podróżach, kosmosie i lataniu, ale także wspomnień natury, nowych technologii i przyszłości. Tegoroczna edycja przynosi kilka nowych punktów na festiwalowej mapie. Po raz pierwszy światło pojawi się m.in. na Placu Kościelnym, gdzie neogotycka fasada kościoła pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny stanie się płótnem. Płótnem dla mappingu hiszpańskiej grupy i ta projekcja podkreśli też architekturę katolickiej świątyni w Łodzi, no także przywoła postać Stanisławy Leszczyńskiej, łódzkiej położnej, która w obozie w Auschwitz-Birkenau przyjęła kilka tysięcy porodów, a której wizerunek pojawi się na budynku sakralnym. Takie piękne opowieści, takie niezwykłe historie rozgrywają się w Łodzi w ramach Light Move Festival. Takie będą rozgrywały się w ramach zbliżającej się edycji. To nie jedyna nowość, dlatego że, słuchajcie, będzie też oniryczna podróż do świata japońskich yokai, czyli takich istot, potworów. Gdzieś dużo się o tym naczytałem w mitologii japońskiej. Piękna to opowieść, niezwykła. Fajnie, że będzie to można zobaczyć. Myślę tu o tym, że gdzieś czytając ten bestiariusz japoński, wizualizowałem sobie, choć on jest pięknie ilustrowany, ale wizualizowałem sobie też troszkę po swojemu, jak to wszystko mogłoby wyłazić po zmroku spod łóżka. No a tutaj wyjdzie rzeczywiście na ulicę. Świat japońskich yokai, fantastycznych istot, które budzą się po zmroku, no i są odpowiednikiem różnych strachów, lęków, ale to już jest temat na zupełnie inną opowieść. To będzie coś pięknego. Od razu zwrócę też uwagę, że takich wydarzeń będziemy mieli dużo, dużo więcej. Ciekawych, fascynujących, wartościowych. Dzisiaj może przede wszystkim koncentruję się tutaj na świetle, ale opowiem także o gościach muzycznych Light Move Festiwalu, który zbliża się wielkimi krokami. Ale spoglądam też na mój złotoprzebojowy zegar i przypominam sobie, ile jeszcze rzeczy naobiecywałem, by powiedzieć o nich przed pełną, dlatego sięgam teraz po kolejne wieści. Tym razem będzie to Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Gdańskiej.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Słuchajcie, wyobraźcie sobie dziewczynę. Młoda, piękna, pełna zdrowia, energii, radości, wrażliwości. Arystokratka. Urodziła się w posiadłości Branickich w 1876 roku. Poliglotka, erudytka. Kiedy miała 22 lata, miała wypadek. W wyniku tego wypadku straciła wzrok. Generalnie tutaj wszyscy próbowali zrobić wszystko, żeby ten wzrok przywrócić. Pani Róża Czacka była nawet u doktora Bolesława Gepnera, który odebrał pacjentce resztę nadziei. Powiedział: nic z tego nie będzie, nie uda się już przywrócić pani wzroku. Ja zresztą tutaj za Wojewódzką Biblioteką Publiczną imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego podam, co miał powiedzieć właśnie pan doktor, jednocześnie udzielając takiej rady, która zaważyła na dalszym losie Róży Czackiej. Niechaj pani nie pozwoli wozić się od jednej sławy zagranicznej do drugiej. Tu nie ma nic do zrobienia. Stan wzroku jest beznadziejny. Niech pani zajmie się niewidomymi, którymi w Polsce nikt się nie zajmuje. I tak oto młoda arystokratka poświęciła całe swoje życie, wiedzę, zaangażowanie, energię, wrażliwość, środki finansowe, by stworzyć systemową, metodyczną opiekę nad ociemniałymi. To niezwykła opowieść, to poruszająca, dramatyczna i piękna opowieść o kobiecie, która ostatecznie przywdziała franciszkański habit zakonny i przyjęła imię Elżbieta. Mamy wystawę. Mamy wystawę jako opowieść właśnie o błogosławionej matce Elżbiecie Róży Czackiej. Do moich dzieci dużych i małych. To w WBP w Łodzi, no jej dzieło życia. Bardzo ciekawa opowieść, słuchajcie, która do 25 września, wstęp wolny, to jest ekspozycja przygotowana ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Tej niezwykłej postaci możemy się tutaj przyglądać. To jest patronka roku 2026 roku. Historia jej życia, jej dokonania w tym holu wystawowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Wystawa czasowa. Jak wspominałem, mamy też wystawę wirtualną, przygotowaną tutaj przez dział gromadzenia, opracowania i kontroli zbiorów. Wystawa, którą przygotowano, to jest opowieść o Marilyn Monroe, symbol sławy, urody, ale także kobiecej siły, również samotności. To jest niezwykła opowieść przygotowana właśnie z okazji setnej rocznicy urodzin. Marilyn Monroe, proszę bardzo, WBP Łódź. No i jeszcze kameralna ekspozycja w kręgu Mickiewicza i Dziadów. To na drugim piętrze biblioteki do 30 września, wstęp bezpłatny. No i jak pisze do mnie biblioteka, na wystawie prezentujemy najciekawsze wybrane wydania dramatu ze zbiorów biblioteki. Biografia Adama Mickiewicza i opracowania dotyczące epoki romantyzmu. No właśnie, poeta, wielka postać, inspiracja dla kolejnych pokoleń. Miłość do literatury rozbudziła w nim matka. Uwielbiał czytać głównie bajki Ignacego Krasickiego. Słuchajcie, ciekawostek będzie dużo, dużo więcej. Możecie oglądać m.in. Dziady Mickiewicza. To w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, dodam, przy Gdańskiej. No i jeszcze jedna rzecz, to już 6 września. Od 12 do 15 spotkanie przy placu Dąbrowskiego podczas pikniku familijnego, który organizowany będzie przez Teatr Wielki w Łodzi. Teatr Wielki w Łodzi rozpoczyna sezon teatralny 2026-27. Ja już sporo wam o tym mówiłem, natomiast dziś w kontekście biblioteki będzie pudełko literackich rozmaitości, to taka zabawa, warsztaty, wramowane wspomnienia, czyli będziecie mogli zaprojektować i ozdobić ramkę fotograficzną. Będą warsztaty książka przeklęta w torbę zaklęta, no a także fotoramka moda na czytanie. Będzie można się tutaj sfotografować przy takiej ramce. Ja już to zrobiłem, tak. Zresztą upubliczniłem ten fakt w swoich mediach społecznościowych. Słuchajcie, no dobrze, to teraz z biblioteki przenieśmy się do kina.
1: Kina.
0: No to taka wręcz klamra dla naszego dzisiejszego weekendowego spotkania, w co jest grane w Łodzi. Zaczynałem od kin i na kinach kończymy, słuchajcie, Auta w Helios Replay. W kinie Helios w Sukcesji, tak, jest okazja, by oglądać to przez cały weekend o 10 i 12.30, tak w sobotę, jak i w niedzielę. Także proszę bardzo, na przykład jutro na 10 można się wybrać. I jeszcze, słuchajcie, jedna informacja, we wtorek, 8 września na 16 to Zygzak McQueen, samochód wyścigowy, ten słynny czerwony, powrócił na wielki srebrny ekran. Auta w Helios Replay. W kinie Helios w Sukcesji także André Rieu. Niech żyje Maastricht. To cudowny wakacyjny koncert André Rieu, orkiestra Johanna Straussa, Maja Jasińska. No i koncert taki lipcowy, Król Walca i cudowne utwory z My Fair Lady czy z Nędzników. Proszę bardzo, to specjalne pokazy weekendowe. Będzie można wszystko zobaczyć na przykład jutro o 15, tak, 5 i 6 września, tak właśnie, i jeszcze 10 września o 18. W poniedziałek w kinie Konesera o 18 Nowa Fala, a w kinie Kobiet 9 Totalna Magia 2. Wystartuje seans o godzinie 18. W Czarlim jeszcze Gorzkie Święta, także w Niedzieli Seniora i Tony, to pokazy premierowe. Ze starszego repertuaru polecam film Ojczyzna. I w ten sposób dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bartosz Lichawski, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Reklama.

posłuchani. I wcale nie chcę cię odmazać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

To jest Radio Złote Przeboje. Yeah. Let me see you dance, man.